0: SK Małopolska.
1: Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... Weterani chcą mnie zabić albo...

0: tylko oni.
1: SK Małopolska. People hesitation.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radio Ego.
2: Radio

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien.
5: Do południa nad Bochnią, Nowym Sączem i Zakopanem ma być słonecznie. Później pogoda może się nieco zmienić. Pojawią się chmury, a w Zakopanem może z tych chmur padać deszcz. Dziś do 20 stopni. I już przybywa nam samochodów na ulicy Węgierskiej do centrum Nowego Sącza. W Bochni większy ruch na Proszowskiej.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Boconiu. RTX Okna EU.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
6: Jest to szósta na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry, a na początek Stany Zjednoczone. 5 osób zginęło w ataku na meczet w Kalifornii. 2 napastnicy popełnili samobójstwo. Do tragedii doszło w największym meczecie w San Diego. Według policji sprawcy mieli 17 i 19 lat. Do wyjaśnienia sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Między innymi o tym podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MON-u. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje i według nieoficjalnych doniesień jest częścią planu redukcji wojsk USA w Europie, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
7: Dostaliśmy też jasne zapewnienie ze strony głównodowodzącego sił amerykańskich w Europie, że cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski.
6: A z kolei Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta podkreśla.
8: Liczymy na to, że w pierwszej kolejności to zamieszanie i chaos komunikacyjny zostanie wyjaśniony na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej.
6: A w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKE złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
9: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego i dalsze zawiadomienia też rozważam.
6: Mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, a wniesienie telefonu na maturę lub korzystanie z niego skutkuje unieważnieniem egzaminu.
10: To czekaj, jak to było? Pamiętaj, chemiku młody, nie wrzucaj zdjęć arkuszów do sieci.
4: SK Małopolska News.
5: Michał Rejduch, zapraszam. Mieszkańcy Nowego Sącza mogą starać się o pieniądze na wymianę starych pieców, głównie ci, którzy mają prywatne domy lub lokale w kamienicach. Dostać można 6 tysięcy złotych. Nietypowe kosze na śmieci pojawią się na ulicach Nowego Sącza. Będą uczyć najmłodszych mieszkańców, jak segregować śmieci. Na początek osiedla Kochanowskiego, Przydworcowego i Wojska Polskiego. A w czwartek w Nowym Sączu ruszają juwenalia. Studenckie święto potrwa 4 dni. Będzie to pierwsze od kilkunastu lat wspólna impreza Akademii Nauk Stosowanych i WSB.
11: Wiktor w Radiu SK.
10: Wtorkowy poranek, no i piękny sen przerwany Dobarek. Przez budzik. Dzień dobry, to jest niesprawiedliwe!
12: Twój budzik mógł dzisiaj świętować, bo dzisiaj w kalendarzu jest dzień fair play.
10: To nas, SK gra zawsze z zasadami, a pierwsza z nich mówi, że mamy...

0: No to w dniu Fair Play dajcie znać, co waszym zdaniem jeszcze jest niesprawiedliwe.
1: Skoby Messenger czeka, jakby co, to oczywiście 664-402-302.

0: Ale czas zasuwa. 9 minut po godzinie 6. Gramy Fair Play. Tutaj SK we wtorek 19 maja.
1: Ale mówią, że nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość na świecie. Chyba, że Prawo i Sprawiedliwość. To jest, tak. To tak.
0: To jest, to prawda. Od dawna oczywiście jest. Hej, hej, hej.
2: No ale zastanawiamy się z samego rana, co jest niesprawiedliwe w dniu Fair Play. I możecie nam nagrywać głosówki na SK-owym Messengerze.
3: Dzień dobry. Niesprawiedliwe dla mnie jest to, że mam codziennie 2 godziny do pracy, do przebycia, co daje nam w tygodniu 10 godzin roboczych w roku, aż 60 dni. Oczywiście bezpłatnie.
2: Poczekaj. Jeżeli ma 2 godziny do przebycia do pracy, 2 godziny z pracy, to są już 4, to jak mu daje to 5 tygodniowo?
0: Nie wiem, ja już się zgubiłem na początku tej wypowiedzi.
1: To jest autorski system obliczeń, co wy się dziwicie, no?
4: A może pan pracuje tylko na pół etatu?
5: Jankes i Wiktor.
2: Ale to jeżeli na pół etatu, to z 2 godzin drogi ma tylko godzinę.
4: Idzie szybciej.
0: Nie wchodźmy za daleko.
1: Matura z matematyki już była, dajcie spokój, ludzie.
0: Dany, no. Siada i pała, oczywiście. Jak to jest po waszej stronie, nie dajcie znać, messengerowo czekamy oczywiście.
1: Tak jest, co jest nie fair?

0: poranne wrasowanie.
1: Panie Dzień dobry, Jadzio,
2: wraca do nas codziennie.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy pani Jadziu. No jak dzisiaj? Kawka już była?
0: Była.
1: Wspaniale. Ja jeszcze przed. A jakoś tak dzisiaj wyszło. A gazetka już była u ciebie? Czy dopiero
0: Pewnie.
1: Zaczynamy? Była, wszystko wiemy. No.
2: To na pewno słyszałaś o tym, że w ostatnim podcaście Marcin Gortat opowiedział, że miał możliwość, ale nie pojawił się na streamie Łatwo Ganga.
1: I teraz jakie są powody? Dlaczego nie przyszedł? Bo musiałby w kolejce w nocy czekać między 3 a 7 pomiędzy innymi oczekującymi. I tutaj cytat, nie, to powiedziałem, nie, no sorry chłopaki.
0: Jakby to powiedzieć, mistrzem PR-u to on nie jest.
1: No nie. Ale jest za to wysoki, jest kochany, tak. Miły, no nie wszystko się udaje w życiu. Dokładnie, no albo grasz dobrze w kosze, albo dobrze robisz inne rzeczy.
2: Albo dobrze golisz się na łyso.
1: No dobra, lećmy dalej. Słuchajcie, Filip Heiser, kojarzymy, prawda? Spotkał na swojej drodze stołecznych fotoreporterów. Paparazzi uwiecznili go, gdy zatankował, czy też tankował po prostu do pełna swój samochód. Warty 700 tysięcy złotych, jak ktoś się tam ładnie później policzył, po czym pomknął bus pasem i tyle.
3: Ja patrzę na zdjęcia, on się porusza takim pięknym, nowym, wielkim, ogromnym Range Roverem.
1: Tak.
0: Wow. Ja go nie bronię, ale to jego auto. Rozmiarami przypomina autobus.
1: W sumie trochę.
4: Poranne prasowanie.
1: Wszystko jasne.
4: Tylko w Radiu SK.
1: Ciekawe, ile dziewczyn się zmieści do środka.
5: Wszystkie.

0: Show SK. Tańczymy z wami od samego rana we wtorek, 19 maja. Za chwilę w newsach przede wszystkim historia pewnego pana Zbyszka i jego podróż z
1: Budapesztu
0: w stronę Stanów Zjednoczonych.
1: Cały czas nie wiemy, co to za Zbyszek i co to za podróż, ale Marcin Procki wyjaśni wszystko w szczegółach.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Precyzja, estetyka, technologia. To nie tylko okna, to inwestycja w komfort i trwałość. RTX Fabryka Okien. Producent stolarki PVC klasy premium. Okna trzyszybowe, energooszczędne i pasywne. W najszerszym profilu na rynku. Systemy przesuwne HST, rolety, drzwi i bramy garażowe. Bez pośredników, bez kompromisów. Z doświadczeniem, które gwarantuje spokój na lata. Przyjdź. RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Poconiu. Sprawdź. RTX Okna EU. RTX Fabryka Okien. Perfekcja w każdym detalu.
7: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco-G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco-G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Autospektrum Nowy Sącz, ulica 1 Brygady 2. Autospektrum.pl.
9: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
10: Zatrzymaj się i pomyśl, co naprawdę ucieszy twoją mamę. Podaruj jej relaks z Neno Beauty. To nowoczesna pielęgnacja, która wygładza i rozświetla skórę bez wychodzenia z domu. Kup produkt Neno Beauty i wygrywaj vouchery na wyjazdy od Aloha Camp Kosmetyki Apis lub biżuterię Vezi. Szczegóły na www.nenomyślnikbeauty.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
15: O poranku słonecznie ma być w Bochni, Nowym Sączu i Zakopanem i to słońce pozostanie co najmniej do południa. W drugiej połowie dnia na opad deszczu powinni przygotować się mieszkańcy Zakopanego. I coraz więcej samochodów o tej porze, m.in. na Kasprowicza i Nowotarskiej, to w stolicy Tatr.
14: Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119, www.bl-system.pl. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
16: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nowe informacje w sprawie okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Jak podała agencja Reutera, to zastępca sekretarza stanu USA wydał polecenie, by umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości wjazd do Stanów. Miał przy tym powołać się na względy bezpieczeństwa narodowego. Wielka akcja służb na trasie A2 w Lubuskiem. W ciągu ostatniej doby skontrolowali trzeźwość około 3000 kierowców. 15 osób było pod wpływem alkoholu. Niechlubny rekordzista miał blisko 2%. Mile. Wszyscy pijani kierujący stracili prawo jazdy.
17: SK Sport News.
16: Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali wczoraj ostatnie domowe spotkanie z Brookbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry.
18: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy przeprosić kibiców.
16: Mówił trener Arki Dariusz Banasik. Podobny los może za tydzień spotkać Lechię, która także jest na miejscu spadkowym i także czeka ją mecz z Termaliką. Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3. To w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Aby trafić do głównej drabinki, tenisistka będzie musiała wygrać jeszcze dwa spotkania.
19: Jak jest? Kama i Wiktor.
10: Zabiłeś go.
0: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Witamy. 6.32.
1: Już i teraz przypominamy, że gramy Fair Play. Dzisiaj taki dzień w kalendarzu.
5: No i zastanawiamy się, co jest niesprawiedliwe.
13: Niesprawiedliwe jest to, że za dzieciaka za cholery nie chce nam się spać, ganiają nas wieczorem do spania i tak dalej, a w dorosłym życiu oddalibyśmy wszystko za ten sen. To jest niesprawiedliwe.
0: Złote słowa, prawda?
19: To jeszcze 5

0: David z Dąbrowy Górniczej. Zresztą podsiadło i 6.38 w Radiu SK.
1: Słuchajcie, coraz więcej firm wprowadza sztuczną inteligencję do takich codziennych narzędzi pracy.
2: Tak jest, zdarza się. Nawet słychać to czasami na falach eteru, również nie powiem kto, ale słychać.
1: Ale okazuje się, że co drugie polskie przedsiębiorstwo jest rozczarowane wdrożeniem sztucznej inteligencji.
3: Ojej, no. Czyli coś tam nie działa.
1: Ale pomimo tego, że są rozczarowani, to dalej chcą próbować zwiększać wydatki na wprowadzenie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.
2: Słuchajcie, no z naszej perspektywy patrząc, to wiecie, no najważniejsze, żeby najbardziej kto był niezadowolony z AI-a?
3: No kto?
2: Radio SK.
4: Jabłonkes.
2: Okej.
4: I Wiktor.
5: Zobaczycie lamusy. I tak was kiedyś zastąpię.
6: Reklama.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
11: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
10: Dobrze, że ma.

0: zapisałam. To jak? Idziesz?
1: Czekaj!
0: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
1: Nowy Sącz, Rynek 16.
0: Typ Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
3: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
2: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
4: To będzie ostatnia reklama. Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
5: I po reklamie.

0: Za 12 minut godzina 7. Dzisiaj urodziny znaną metodą.
1: Proszę na siebie.
2: Happy birthday to you. Mama Martyna.
3: SK budzi w urodziny.
4: Martyna, nasza słuchaczka, jest z nami. Halo, dzień dobry, witaj.
5: Halo, hej.
4: Dzisiaj też urodziny obchodzi choćby Natalia Oreiro, proszę państwa. O tych ciastek,
0: tak. No.
6: Martynka, dlaczego sama postanowiłaś zgłosić siebie do urodzin?
5: To było bardziej w formie żartu, ale poszło akurat.
4: Żart się udał.
0: No, Jankę sobie się podoba. Jedni dostają tort, napisałaś, inni prezenty, a ja na 26 urodziny, czyli to te właśnie dzisiejsze, dostaję wejście w pełen pakiet opłat i podatków.
6: Podatków! Witamy wśród nas śmiertelników. Już nie ma tak dobrze.
5: Niestety.
6: Troszkę boli, muszę ci powiedzieć. Troszkę boli, ale nie martw się. Po mniej więcej 30 latach człowiek się zaczyna przyzwyczajać.
0: No, potem już wita się z emeryturą i nie ma ochoty na nic więcej.
4: Na co dzień pracujesz w aptece, jesteś od zamówień. Czego się najwięcej zamawia w aptece?
5: Leków. Leków i suplementów.
0: Ale które
5: na kolei.
0: Właśnie. Co Polacy najczęściej? Czym
5: na
0: się zajadają?
6: Na plecy.
4: Na plecy? Naprawdę?
5: Ja na plecy oraz na głowę.
4: Nie, no głowa chyba bardziej. Serio, plecy?
5: Ale na plecy
4: głowa
5: też.
4: Głowa się
6: uczy. Słuchaj, żeby żyć w tym kraju, to trzeba mieć naprawdę niezłe plecy.
4: I głowę. Ale czekaj, ludzie przychodzą do apteki i mówią: dzień dobry, poproszę coś na plecy?
0: Tak. W pewnym wieku tak, bo
4: to nigdy takiego stwierdzenia nie wykazałem w aptece.
6: O czym masz problem z kolanem?
0: jak cię boli głowa, to po pewnym czasie ten ból spływa na plecy.
4: Okej.
0: Okay. I tak to
6: a
0: wygląda.
6: Potem spływa na kolana. No i mamy to!
4: No i mamy dla ciebie czteroosobowe zaproszenia do Energy Landy, proszę bardzo!
5: Dziękuję!
6: Masz się, Martynka, dobrze, oby ciebie nigdy ból pleców nie dopadł, ani głowy. No i życzymy ci oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin.
0: Tak jest.
5: Dziękuję bardzo.
0: Buziaki w plecy, i w głowę.
4: Plecy,
0: i w kolano.
5: Dziękuję.

0: typowy zestaw poranny w sklepiku. Co dla pana? Kolońska i szlugi. Dziękuję, do widzenia.
1: Proszę bardzo.
2: Tak zwany zestawik.
0: Obowiązkowy.
1: A jak przy okazji różnych takich historii, jak u was z serwisem? Jesteście na bieżąco?
0: Ja ostatnio zmieniałem olej.
1: O, a ty Kama?
2: Ja?
1: Plecy.
2: Olej w głowie?
1: Słuchajcie, no bo to jest niesamowita historia. Za chwilę Marcin Prowski będzie mówił o serwisie dla czołgów.
0: Tak, będzie wielkie centrum serwisowe dla silników abramsowych.
2: Czyli w serwisie newsowym Marcin Prowski będzie mówił o serwisie dla czołgów. No okej, okay, mamy to.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sprawdź to sam, czy kidał, tkusi ceną każdy dział.
12: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien.
17: O poranku może nas jeszcze postraszyć deszczem, między innymi w Nowym Sączu. Tak to w ciągu dnia raczej pogodnie, choć chmury też mogą pojawiać się na niebie. Do 17-18 stopni dziś w Małopolsce. No i jeśli chodzi o sytuację na drogach, to już coraz większy ruch w okolicy Rynku Maślanego w Nowym Sączu.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Boconiu. RTX Okna EU.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
18: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek szczegóły w sprawie amerykańskiej pilnej wizy dla Zbigniewa Ziobry. Według ustaleń agencji Reutera decyzję o wizie dla Ziobry miał podjąć wiceszef amerykańskiej dyplomacji. O szczegółach reporterski Mateusz Gołębiewski.
19: Według Reutersa to wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau polecił, aby ambasada USA w Budapeszcie wydała wizę Zbigniewowi Ziobrze przed zaprzysiężeniem Petera Madziara, powołując się na bezpieczeństwo narodowe. Landau nie skomentował sprawy, a Departament Stanu powołał się na poufność procedur wizowych. Polski rząd ma niedługo zdecydować, czy wystąpi do Waszyngtonu o pomoc w ściganiu byłego ministra sprawiedliwości.
18: A przypomnę, polscy śledczy chcą postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Przewrócił seniorkę, teraz szuka go policja. Weska News Wrocław i historia, która zbulwersowała internautów. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak rowerzysta przewraca 80-letnią kobietę. Teraz trwają poszukiwania mężczyzny. Policjanci proszą o kontakt osoby, które posiadają o nim informacje. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Polska kupiła od USA ponad 360 takich maszyn. Dzięki centrum czołgi nie będą miesiącami czekały na serwis, podkreśla wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy, będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
18: A inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych, ma być gotowa za dwa lata.
9: SK Małopolska News.
20: Michał Rejduch, zapraszam. Rozmawiali o zdrowiu, walce z chorobami i o profilaktyce. Akademia Nauk Stosowanych z Nowego Sącza zorganizowała konferencję naukową, w której wzięli udział wykładowcy i studenci kierunków medycznych, a także zaproszeni goście.
21: To są zespoły z Indii, z Portugalii, no i nasi polscy wykładowcy. Są to tematy na przykład dotyczące psychiki, dietoterapii.
20: Mówiła Iwona Zaczyk z nowosądeckiej ANS. Jest szansa na kolejny kawałek ścieżki rowerowej w naszym regionie. Chodzi o trasę z Kamienicy do Łącka. Budowę takiego właśnie połączenia planują lokalni samorządowcy.
22: Jankes,
23: Kama i Wiktor.
22: W radiu SK.
24: Dzień dobry, witam raz jeszcze we wtorek, 19 maja, już 3 minutki po godzinie 7.
25: To nie fair.
24: Właśnie cały czas dzień dzisiaj. Sprawdzamy, czy ktoś ma jakąś koncepcję, co jest niesprawiedliwe.
26: Niesprawiedliwe jest to, że jak jesteś dzieckiem, to chcesz dorosnąć, a jak już jesteś dorosły, to patrzysz na cenę paliwa i jednak chcesz kupić kredki.
24: Kolejne święte słowa, no słuchacze.
27: Nie ma sprawiedliwości na tym świecie.

0: Muszki chodzą i bardzo dobrze, 9 minut po godzinie 7. Tak wam gramy, za chwilę wracamy do hitów na czasie.
1: Mam najnowsze naukowe doniesienia.
2: Już się boję.
1: Okazuje się, słuchajcie, to jest gruba sprawa, że czas potrafi płynąć wstecz w niektórych miejscach i okolicznościach wszechświata. Tak,
2: ja
1: właśnie
2: znam takie jedno miejsce.
0: Znasz takie miejsce?
2: Oprócz twojej piwnicy znam takie jeszcze jedno miejsce.
0: No.
2: Na przykład jest to mieszkanie Krzysztofa i Misza.
3: Czy wiesz, po czym poznać, że na rowerze jedzie Ibisz? Po tym, że to światełko ma odwrócone na siebie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: 7 wygrywa w Radiu SK.
1: No to zapraszamy. 664-402-302. To jest nasz numer telefonu. Można dzwonić, jeżeli macie ochotę wygrać u nas torbę, butelkę i jeszcze eskowe gadżety.
2: Z taką torbą później można pójść sobie na zakupy.
1: Tak, zostawimy was z torbami. Pójdziecie z torbami. Dzięki nam.
3: A w torbach gadżety. 664-402-302. No to co? No to kto pierwszy? No to halo. No to dzień dobry.
1: Halo.
2: Halo, dzień dobry, jesteś?
4: Halo, dzień dobry.
1: Kto
4: dzień
1: po drugiej stronie?
4: Ten Marlena.
0: Pierwsze.
2: No witamy, dobra, okej, lecimy. Jak jedziesz do Polski, to odwiedzasz Polaków, prawda?
4: Tak.
2: A jak jedziesz do Wenezueli, kogo odwiedzasz?
4: Wenezuelczyków.
2: Dobrze!
1: Trudne to było na sam początek, więc teraz będzie łatwiejsze.
0: Drugie.
1: Wymień trzy zwierzęta na literę O.
4: Okapi. Orkał.
1: Nie wiedziałam, że brzmiałam jak okapi.
3: Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że przekroczyliśmy limit czasowy.
1: A tam ostry jesteś po prostu. Osioł, orangutan, opos. Nawet tutaj Bogaj napisał oligator.
5: Oligator oj tam, oj tam. Też.
1: Oligarcha to zwierzę na O.
2: O, pies jaki duży.
3: Olenika moja.
1: Trzymaj się, Marlenka. Happy birthday to you.
2: Dziękujemy oczywiście, lecimy dalej. Pamiętajcie, że trzeba szybciutko odpowiadać. Nie ma czasu na zastanawianie się. I już.
3: I już.
2: I już telefon. Dzień dobry, okej.
6: Halo.
2: No witamy, cześć. Jak masz na imię?
6: Dorota.
0: Trzecie.
3: Dorotka, pytanie muzyczne. Co jest teraz aktualnie numerem 1 w gorącej 20 Radia SK? I uwaga, albo męskie granie nowe, albo nowa Taylor Swift.
6: Taylor Swift.
1: Otóż my lubimy to, co polskie, dlatego nareszcie męskie granie orkiestra 2026 Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino.
2: Dziękujemy oczywiście. No i zapraszamy kolejną osobę, oddana pałeczka. Zatrzymaliśmy się przy pytaniu numer 4.
3: Przypominamy, że gorąca w każdy piątek od godziny 18.
2: Nie musi pan przypominać, każdy wie.
3: No.
1: Halo!
6: Tak, Ela z tej strony.
1: Elcia, brzmisz jak zwyciężczyni, w związku z tym.
0: Czwarte.
1: Mów coś, dopóki Jankes dwukrotnie nie okrąży naszego nowego stołu w Radiu SK.
2: No nie wierzę.
1: Ja wstaję.
6: Pójdę na spacer po lesie i tu będę zbierał krzyżyk.
3: Kończy pierwsze krzyżyk. Okrążenie?
1: No, dalej musisz mówić.
3: Jeszcze jedno?
6: Później sobie pójdę na kijki i na rower i będzie bardzo fajnie. Spotkam się z znajomymi i będzie po prostu mówię.
1: Już! Ela mówiła bardzo dużo, można byłoby ją w radiu zatrudnić.
2: Tak, mówiła mądrze, bo ja biegłem, nie słyszałem.
0: Piąte.
2: No dobrze, okej. Lećmy dalej.
3: Parowóz, parostatek, to a może paralotnia. O czym śpiewał Krzysztof Krawczyk?
6: Parostatek.
1: Parostatkiem piękny rejs. Pozdrowienia dla Oli Kot oraz największą fanką Krzysztofa Krawczyka.
2: Tak, to jechaliśmy do siódme. Pytania.
3: Nie, czekaj.
0: Szóste.
1: Jak na niebie są cirrusy, to będzie padać czy nie będzie padać?
2: Chmurki takie.
6: Co są?
1: Cirrusy.
3: Czy
6: będzie padać.
1: Tak jest. To są takie chmury pierzaste i one są sygnałem, że może w końcu niestety siódme. Wziąć, być i kropić.
2: I uważaj teraz, ostatnie pytanie, siódme oczywiście, najważniejsze. Kto napisał cztery pory roku Vivaldiego?
6: Vivaldi.
2: No i co, dobrze.
3: W ramach Elcia. Ciekawostki trzeba dodać jeszcze, że Vivaldi to Preterosso. A Preterosso to Antonio Vivaldi.
1: No, czyli po polsku Zenek Martyniuk. Wszystkiego najlepszego, Ela. Bardzo się cieszymy, że jesteś razem z nami. Torba, butelka, dodatkowo jeszcze eskowe gadżety są już oczywiście twoje. Powiedz tylko jeszcze orędzie do narodu.
2: Tak. O, prosimy. Ja już nie biegnę.
6: Naród, trzymajcie się. Już jutro będzie bardzo ciepło i weekend.
2: Hurra!
0: W Radiu SK.
3: Janka, ty masz jakieś orędzie do narodu jeszcze?
2: Nie, hura już było. To jest hura, że będzie fajnie.
3: Ale brzmisz dobrze jak nadziajanego człowieka.
2: Już się oddziejałem przecież, no.

0: Czy da się tańczyć na krześle? Oczywiście, że się da, się da się. Oskar Cyms, 7:25.
1: No ale dzisiaj jest dzień fair play, więc zastanawiamy się, co nie jest fair, co nie jest sprawiedliwe dla was od rana.
0: Człowiek się budzi i od razu takie sprawy spływają na niego. Już w samym łóżku, kiedy niesprawiedliwością jest to, że dzwoni budzik.
1: No i te niesprawiedliwości wrzucacie nam na eskowego messengera.
2: Cześć Eska, to nie fair, że jak jesteś dorosły i chcesz iść do pracy, to idziesz. A jeśli nie chcesz, to też idziesz.

0: Reklama. Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 metrów kwadratowych ekspozycji na trzech piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: I co, zapisałeś się już na studia?
3: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
2: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
3: Brzmi jak miejsce dla mnie.
4: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
5: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy, 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
6: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 23 maja Galeria Rondo zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja, Dzień Dziecka w Galerii Rondo. Partnerzy KFC, Restauracja Aromat, Juicy Boba, Bawialnia Świat Urwisa.
9: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
10: O poranku deszcz może pokropić się w Nowym Sączu, po południu parasole przydadzą nam się w Zakopanem, tutaj do 13 stopni, w pozostałej części Małopolski maksymalnie 18 kresek. Coraz większy ruch mamy w Bochni, na Proszowskiej przybywa nam samochodów w stronę centrum, w Nowym Sączu na Węgierskiej.
8: Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119, www.bl-system.pl. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
11: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wstrzymałem się z atakiem na Iran na prośbę sojuszników z Bliskiego Wschodu, poinformował Donald Trump. Prezydent USA dodał, że ostrzał był planowany na dzisiaj, zmienił jednak plany na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do 30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie grad i silne porywy wiatru. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed burzami, a to dla 9 regionów: południowo-zachodniej, centralnej i północnej i wschodniej części kraju.
12: Sport News.
11: Ważny krok Arsenalu w stronę Mistrzostwa Anglii. Kanonierzy w ramach przedostatniej kolejki Premier League wygrali 1-0 z Burnley FC. Dziś odpowiedź Manchesteru City, który jako jedyny ma jeszcze szansę na wyprzedzenie Arsenalu. Jeśli jednak City nie wygrają wieczorem z Bournemouth, to klub z Londynu będzie mógł już świętować mistrzostwo. Iga Świątek jest już w Paryżu. Polska tenisistka przygotowuje się do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W czwartek zaplanowano losowanie turniejowej drabinki, a pierwsze mecze turnieju głównego mają odbyć się w niedzielę.
13: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu ESK.
11: Już po pierwszej kawce i bardzo dobrze, 7.32 zrobiła się na zegarku.
9: No ale niestety cały czas w kalendarzu jest dzień fair play, a mówimy niestety dlatego, że szukamy tego, co niesprawiedliwe.
13: To niesprawiedliwe, że moja dziewczyna gotuje nam obiady, bo chce, a ja później zmywam, bo muszę, bo przecież jest równy podział obowiązków.
11: Ale halo, halo, halo, to była wasza wspólna decyzja.
9: Przypomnijmy, że to twoja dziewczyna ma zawsze rację.
11: Messengery w dłoń, dajcie znać, co jest niesprawiedliwe.

0: A jeszcze w weekend byłem daleko stąd, w Gorzowie Wielkopolskim, na Derbach.
1: A weź nie przypominaj. Weź nie opowiadaj.
2: Taka robota w Radiu SK.
1: Tak, wygrał Gorzów i co z tego? No, koniec no
0: nic,
1: tego tematu.
0: Nic, jeszcze będzie przecież spotkanie u was, no.
1: Tak, Zielona Góra przegrała, tak.
0: Proszę.
3: Ale nie o tym tam. Co wtorek mamy naszą zabawę, taka robota.
1: I gdyby na przykład żużlowiec brał udział w takiej robocie, to powiedziałby: ustawiam zębatkę na szóstkę.
0: Dokładnie.
1: O.
0: A, to jest tak, w takiej robocie rzeczywiście. No. No.
3: Tydzień temu też mieliśmy taką robotę i padł wtedy taki tekst.
1: Otóż było tak.
4: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
3: No i wasze zadanie polega na tym, żeby odgadnąć, gdzie nasz fantastyczny słuchacz pracuje. A odpowiedź wcale nie była taka prosta, chociaż szybko udało wam się ją odgadnąć.
4: Panie, wyciągnij pan do końca, tu jeszcze dużo zostało, bardzo pana proszę. A mój zawód to asenizator, inaczej się mówi wywóz nieczystości płynnych, tak naprawdę.
0: O. Słuchajcie, ale miałem historię, kiedyś raz jechałem tylko na stopa i właśnie jechałem tak zwaną szambiarką. Szambiarka się zatrzymała, gdy mi się mój maluszek
3: to
0: popsuł.
3: Miło, naprawdę. To miło. No to super. Dajcie znać w takim razie, jaki tekst najczęściej pada u was w pracy, a następnie nagrajcie również odpowiedź na naszym eskowym messengerze i zaraz po godzinie 8 nasi fantastyczni słuchacze będą próbowali odgadnąć, gdzie pracujecie.
1: No właśnie, dajcie coś nieoczywistego, coś takiego, co naprowadzi nas w odpowiedni kierunek, ale tak, żeby nie wszyscy od razu zgadli.
2: Radio SK.
5: Reklama.

Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: miejscu. Zapraszamy.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Tymczasem w górach zapowiada się pyszna zabawa. Bachleda Festiwal Restauracji. Najsmaczniejsze wydarzenie na kulinarnej mapie Zakopanego. Przez 5 tygodni od 14 maja do 14 czerwca 6 restauracji. Kulik, Zbyrcok, La Prima, Trattoria Parmigiano, Grand Kasprowy i Góralska Tradycja zaprezentuje 12 różnych menu. Dołącz do uczestników festiwalu i poznawaj zakopiańskie smaki od kuchni. Liczba miejsc ograniczona. Zrób rezerwację już dziś. Festiwalrestauracji.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Acumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na acumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Acumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Acumex. Nie daj się rozładować.
6: I po reklamie.

0: bla, bla, bla, bla, bla.
1: Eminem bla, w Radiu SK.
0: To ci powiem, to ci powiem, ale bla, bla, bla, bla.
1: Wszystko
0: bla,
1: się zgadza jak najbardziej. Tak, 11 minut i będzie z nami godzina 8. Za chwilę wpadnie do nas Nosel. No i będzie bardzo ważny temat.
0: Wszyscy czekali na ten moment, kiedy odbędzie się tak zwane klasyczne dzwonienie z fotowoltaiki.
2: Niemożliwe, tak, końcu!
0: Tak.
2: Tyle czekałam.
0: Mamy go.
3: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Czy ja do pana Dawida się dotelefonowałam?
4: Tak.
5: W sprawie informacji odnośnie, proszę pana, tutaj instalacji fotowoltaicznych oraz przeznaczenia środków. To pan, tak?
4: Tak.
5: Lewa Halina po tej stronie, proszę pana. A pan zdaje sobie sprawę z tego, proszę pana, że teraz trwają kontrole?
4: To znaczy, no trwają, no i co z tym związane?
5: Pan też podlega kontroli. Jeżeli pan takie środki ma do odzyskania, to pan podlega pod kontrol.
4: Mu dobrze, no, ja mogę być kontrolowany, nie?
5: No to dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, że mam pana teraz. To przy okazji się umówię na tą kontrol. Pan chce, proszę pana, kiedy tą kontrol, żebyśmy, proszę pana, zrobili to wysyłając do pana wagi, czy też pan będzie sam chciał policzyć?
4: Bo to jest co, bo to chodzi o te wszystkie zaległości, co mam u was, nie?
5: Te zaległości musimy skontrolować.
4: Ja bym musiał poumawiać tych ludzi po prostu, żeby, no bo musicie tam jechać na miejsce przecież.
5: No my nie możemy na każde miejsce, proszę pana, podjeżdżać. My musimy, proszę pana, albo panu wysłać, żeby pan to wszystko policzył i oczywiście dokumentacja fotograficzna, albo zrobić to wagowo.
4: A co znaczy wagowo?
5: No na przykład, jeżeli pana, załóżmy, 600 śrub do montażu, no to lepiej szybciej panu będzie na wagę to dać, niż liczyć.
4: Czyli te śruby, które zużyłem, są rozpisane, mam zważyć i przy was, czy przyjedziecie?
5: Nie, no proszę pana, niech pan nie wymaga od nas tylu rzeczy. My tylko wytarowaną wagę wysyłamy do pana. Pan to musi, proszę pana, wszystko zważyć i wtedy dać nam wynik. My na podstawie tego wyniku robimy pana kontrol.
4: Ale co, ja mam ją zdjąć z dachu?
5: No jak pan inaczej to poważy?
4: Demontaż i montaż fotowoltaiki to jest koszt większy, niż my mamy na cię oddać.
5: Czyli pan chce, proszę pana, jeszcze raz to, proszę pana, odkręcić, wszystko pojedynczo policzyć, tak?
4: No tak, tylko teraz jak ja mam się cofnąć i rozkręcać cały dach, wyjmować sieć, jak ja już uszczelnione dziury wykręcę, szpilki, strokwi, to ja już nie wkręcę w to samo miejsce.
5: No to jak mamy pana rozliczyć? No pan mi teraz powie, no. Ani skontrolować, ani rozliczyć, a pan żąda.
4: No to ja muszę to przemyśleć, to nie jest takie, że ja podejmę decyzję w tej sekundzie, tylko muszę iść teraz do wspólnika, powiedzieć mu, o co chodzi, do monterów i teraz jak ten temat ugryźć, no bo jak ja zdejmę komuś to z dachu, to już nie wkręcę w to samo miejsce.
5: To może Justyna by pomogła?
6: Cześć, Ginuś. No to jest skręcone w Radiu SK.
4: Weź, Justyna, przestań mnie
6: Nie, czasem trzeba się pośmiać.
4: Bardzo ją kocham i ją zabiję, jak tu przyjedzie.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na SK.pl.
1: To jest miłość prawdziwa.
2: No. To jest nowy sposób wyrażania miłości. Zamordujecie.
0: To fotowoltaika powoduje takie emocje, mówię wam.
1: Dlatego ja nie mam.

0: Kygo, Say My Love, a my teraz prosimy was, abyście say tekst z waszej roboty.
1: Zgadza się, dajcie znać, jakie teksty pojawiają się w waszej pracy. Te oryginalne, najmilej słyszane oczywiście. Zostawcie te teksty oczywiście na naszym meskowym messengerku.
2: I zaraz po godzinie 8 będziemy zgadywać.
0: Co to za robota?
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
10: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
14: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
15: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
16: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
18: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
19: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
22: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien.
23: Duży ruch o tej porze mamy na ulicy Papieskiej w Chełmcu, to w kierunku skrzyżowania przy Urzędzie Gminy. Tutaj stoimy w długim sznurku. Przypomnę, że zachodnią obwodnicą Nowego Sącza nie przejedziecie, tu trwają prace. A pogoda dziś raczej powinna nam sprzyjać. Będzie słonecznie, będą też chmury i do 18 stopni.
22: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Boconiu. RTX Okna EU.
21: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
0: Dokładnie 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na początek województwo pomorskie i tragiczny wypadek na krajowej 22. W Chrząstowie to odcinek między Barkowem a Człuchowem. Auto zderzyło się z ciężarówką, zginęły dwie osoby. Droga przez kilka godzin może być zablokowana. Usłyszeli zarzuty, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Czterech mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-letniego Mikołaja odpowiadało na pytania prokuratora. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Michał Rawa ze szczegółami.
1: Tak, jestem.
0: Michale, jakie zarzuty usłyszeli mężczyźni?
1: Cała czwórka odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 5 do 20 lat więzienia. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy i czy składali wyjaśnienia. Nie podaje też na razie wyników przeprowadzonej sekcji zwłok 13-latka. Jedna z hipotez zakłada, że zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił.
0: Rośnie zainteresowanie lokalną żywnością. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw. Na czele są pomidory, ogórki, jabłka.
2: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie żeby polskie.
4: Zerka pani?
2: No zerkam. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
20: Jabłka, gruszki, pomidory, ogórki.
24: Staram się polskie, najbardziej.
0: Na sklepach warzywa i owoce muszą mieć oznaczenia kraju pochodzenia, a część producentów dodatkowo korzysta ze znaku produkt polski.
25: SK Małopolska News.
26: Michał Rajduch, zapraszam. Nowy Sącz wymienia tabletki jodku potasu na nowe. To dlatego, że tym, które teraz ma w magazynach, kończy się termin ważności.
27: To kilkadziesiąt tysięcy tabletek, mamy to zmagazynowane w wielu punktach Nowego Sącza.
26: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Jodek potasu zapobiega wchłanianiu się radioaktywnych izotopów. Władze Starego Sącza niebawem ogłoszą konkurs na projekt krytego basenu. Pływalnia ma być wybudowana przy ulicy pod ogrodami. Prace mają ruszyć za 2 lata.
0: Tu. Dzień dobry, witamy serdecznie po 8.
28: Dzień dobry, witamy, to wtorek, 19 maja.
29: I zaczynamy naszą zabawę, taka robota.
30: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka.
0: Mam pewną propozycję, ale ona
28: nie
0: jest...
28: Mów.
0: Nie?
28: Nie mów, no bo nie. Już wiem, co chcesz powiedzieć, czuję to. Dajmy wypowiedzieć się słuchaczom.
29: No to dajcie znać na Skobym Messengerze, jak myślicie, w jakiej robocie pracuje nasza fantastyczna słuchaczka, która u siebie w pracy mówi najczęściej...
0: Znowu rolka?

0: Uwaga, klaszcze! Dla Dua Lipy. Dziękujemy pięknie, 9 minut po godzinie 8.
1: Dzień dobry.
2: A? Czekaj, jeszcze mikrofon.
0: No, widzisz, no, widzisz. No.
3: Taka robota, że sobie człowiek nawet mikrofonu nie włączył. No.
2: Jak to się gada do wyłączonego?
0: Mówisz, a nie słychać. Jaka to robota?
1: Raz, dwa, trzy, jak mnie słychać? Dobrze już teraz?
3: Już tak.
4: Co mówisz?
1: Mam ważnego newsa. Słuchajcie, cicho teraz, bo jest informacja.
2: Dawaj.
1: I to kosmiczna, poważna. Chodzi o to, że połowa tego, co krąży na orbicie okołoziemskiej, to są zwykłe śmieci. Tak stwierdzili eksperci. Chodzi o nieprzydatne, niedziałające, po prostu popsute elementy satelit oraz ich odpadki.
3: Ja mam pomysł. Świetny pomysł w ogóle, słuchajcie. Mianowicie trzeba wprowadzić system kaucyjny i na przykład każdy astronauta, który wróci z kawałkiem satelity, dostanie 50 groszy. Dobra?
0: Brawo!
5: Brawo! I Wiktor.
1: Przepraszam, automat w NASA jest przepełniony.

0: Taka robota w Radiu SK.
1: Tylko u nas taka robota, oczywiście od samego rana we wtorek. No i co, no i co, no i co? Przypomnijmy, jaki tekst pojawia się w robocie u naszej słuchaczki.
2: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka?
3: Koncepcji
1: jest kilka.
3: Znowu rolka.
1: Jaki chce mnie powstrzymać, ale ja cały czas twierdzę, że moja koncepcja w okolicach toalety się znajduje.
4: W ogóle mnie to nie dziwi, w ogóle nie jestem zaskoczona, ale jest to zła odpowiedź, czym też w sumie nie jestem zaskoczona.
1: Ale w sumie rzeczywiście nie, że ktoś dzwoni z pokoju numer 7.
3: Tak. I znowu się skończyła rolka.
1: Znowu rolka?
4: Dlatego warto jest mieć dzieci.
1: Które latają po rolki.
4: Ej, Malina, przynieś papier!
3: A ty mówisz, ja w zeszłym tygodniu ściszałem telewizor.
1: Teraz twoja kolej.
4: No dobra, to teraz wasza kolej tak naprawdę. Skowy Messenger czeka, halo?
5: Cześć, a ja myślę, że nasza słuchaczka pracuje gdzieś na kasie fiskalnej w supermarkecie.
4: I rolka do kasy fiskalnej, bo się skończył papier do drukowania.
1: Jezu, i trzeba czekać potem parę minut, a i tak ten paragon potem wyrzucę.
4: No, fajny pomysł, ale zła odpowiedź. Sprawdzamy dalej?
1: Pewnie, dziękujemy.
6: Zawód, o którym mowa, to kasjerka. Kasjerce czasami kończy się ta rolka w kasie. No i właśnie tak mówi. I znowu rolka.
3: To nie, to już możemy zdecydowanie wykreślić.
7: Pani pracuje w banku. Ja też robię rolki.
1: Rolki z pieniędzy?
4: Ojejku, chciałabym kiedyś mieć tyle pieniędzy, żeby robić rolki z nich.
1: No, ale... Naprawdę robią tam takie rolki z pieniędzy i na gumkę?
4: To ale... tylko dla gangsterów.
1: To nie tak, no właśnie.
3: Oficjalnie musimy niestety powiedzieć, że... To też jest zła odpowiedź.
4: Dla babci, nie. Żeby się do skarpet mieściło.
1: Ale prosimy o więcej oczywiście. Na pewno ktoś w końcu trafi. Jaka to robota? Przypomnijmy, jaki tekst pojawia się?
2: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka?
3: No to może to?
8: No to może koleżanka jest influencerką i zmęczona tematem pyta, no i znowu rolka, którą muszę nakręcić?
3: Nie jest też to nie. Kasia Węsierska. Nie.
4: No to dajcie znać w takim razie na eskowym Messengerze, gdzie, jak myślicie, pracuje nasza fantastyczna słuchaczka. Już wiemy, że nie jest kasjerką, influencerką, więc pytanie, kim jest?

0: Jedziemy Ferrari na playliście, no i tak trochę wjedziemy tym samochodem w wiadomości Marcina Prockiego.
1: No bo są niestety utrudnienia, a dokładniej gdzie i dlaczego, o tym za chwilę Marcin wniósł.
2: To prawda i za kilka chwil zabieramy się, no za taką robotę będzie finał, zobaczycie. Radio.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 metrów kwadratowych ekspozycji na 3 piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
8: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny. Dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
6: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Autospektrum, Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Doktorze, syn znowu kaszle.
14: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
13: Co mogę zrobić?
14: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
15: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
18: Do południa może jeszcze pokropić m.in. w Nowym Sączu, po południu deszcz możliwy w Zakopanem. I tutaj tylko 13 stopni dziś na termometrach, w pozostałej części Małopolski do 18 są szanse na słońce. Po południu raczej przewaga chmur. No i też w kolejnych dniach pogoda podobna.
17: Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119, www.bl-system.pl. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
19: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Co najmniej do 10.00 potrwają utrudnienia na drodze krajowej nr 22 w Pomorskiem. W Chrząstowie niedaleko Człuchowa zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka.
20: Samochód osobowy został na łuku drogi wyrzucony na przeciwległy pas i wpadł pod samochód ciężarowy.
19: Mówi Dariusz Dwulit ze straży w Człuchowie. W wypadku zginęły dwie osoby. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Ponad czterokrotnie poszerzono plażę w Kuźnicy. W ramach prac ochronnych na wybrzeżu poszerzono ją o 70 metrów. Przed wakacjami podobne prace zaplanowano na Cyplu Półwyspu Helskiego i w rejonie Władysławowa, a Kazachstan uruchomił program sztucznego zwiększania opadów. Ten bazuje na technologii rozwijanej przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Sztucznie wywoływany deszcz ma poprawić sytuację w rolnictwie. Część naukowców jest jednak sceptyczna wobec tego rozwiązania.
21: Dzień dobry Wam mówimy. To już jest wtorek, 19 dzień maja, urodziny mojej fantastycznej córki. Malina, kocham Cię, jesteś najlepsza.
22: No, cudownie, Malinka, taka robota, że wysyłamy.
23: A taka robota brzmi tak dzisiaj, posłuchajcie.
0: No nie, znowu rolka?
1: A, i co to za praca?
16: A mi się wydaje, że pani pracuje tam, gdzie kręci się sushi.
21: Dzięki, że przypomnieliście mojemu dziecku, że uwielbia sushi, więc dzisiaj pewnie będziemy musiały pójść na kolację i świętowanie jej urodzin właśnie tam.
1: Bardzo dobrze, no. Tanio będzie.
21: Wujek Jankę spłaci!

0: Pani Pogodynka, czyli Sanach i kwiat jabłoni idealnie opisują to, co za naszym radiowym oknem, czyli szary świat.
1: Dzisiaj szaro, ale jutro będzie słoneczko. Poczekamy, a teraz 8:39.
2: Taka robota w Radiu SK.
3: Od rana szukamy odpowiedzi na to, w jakiej robocie pracuje nasza fantastyczna słuchaczka, u której często pada taki tekst.
4: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka.
3: I już wiemy, że nie jest sushi masterem, już wiemy, że nie jest influencerką, już wiemy, że nie podaje papieru toaletowego Wiktorowi oraz, że nie jest panią kasjerką.
1: To prawda, gdy się wymienia ten papierek w tym systemie, gdzie pyk, robimy pyk, kartą pyk, pyk, kolejny telefon pyk.
0: Mamy kolejny secik niedobrych odpowiedzi.
5: Zdaniem pani pracuje w gabinecie jakimś kosmetycznym albo takim kształtowania sylwetki, gdzie wrzuca swoje klientki na rolkę pod eliminację celulitu.
3: Jakby działało, to dajcie znać, bo ja mam się czego pozbywać.
6: To też mogę... to ja wiem, ona pracuje w marketingu. Rolka nagraniowa.
1: To też nie, oczywiście. Są też takie rolki, jeśli chodzi o fizjoterapeutów, prawda? I tak podkładają, tak masz je rolować.
3: Nie wiem, nie chodziłam jeszcze do fizjo, to w pewnym wieku trzeba.
0: Ale to jest chyba właśnie to, o czym Jankes powiedział, posłuchajcie.
7: Pani pracuje na pewno w branży beauty.
1: O, beauty. I to też nie to?
0: To też nie to, niestety. Nie to.
8: No, okay. Witam, może nasza bohaterka jest pracownicą studia fitness, w którym są ćwiczenia na rolce.
0: Też nie!
1: Wszystko nieprawda!
0: Ludzie!
1: No to czyli co, mamy porażkę, czyli nikt nie odgadł dzisiaj?
0: Nie, jest z nami, słuchajcie, na linii czeka Tomek, który zrobił...

0: Że w spedycji lotniczej, w związku z tym mam jakieś pojęcie na temat branży morskiej też.
1: A co się w spedycji lotniczej mówi najczęściej?
0: Najczęściej to, żeby szybko przyleciało.
2: Okej.
1: I wychodząc z pracy, chłopaki nigdy nie mówią spadam.
3: No, tak jest. Pakujemy i wysyłamy ci zestaw eskowych gadżetów za idealne, dokładne trafienie w meritum.
2: Gratulujemy.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
2: I oby zawsze walizki przylatywały z nami, jak wracamy z wakacji.
3: Ty, żebyś przyleciał i się nie spóźnił.
4: Reklama. Tymczasem w salonie Filman.
5: Wolałby pan jednak inne okulary?
6: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
5: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
7: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
13: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
14: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
13: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
14: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
13: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
8: Zapraszamy do mrówki pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 m² ekspozycji na 3 piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy.
19: I po reklamie.

0: Gdzie jest odlot?
1: W sensie w jakim miejscu?
0: Gdzie jest odlot?
1: To tego nikt nie wie.
2: Odlot ściśle tajny.
1: To znaczy, nie, no jest, są u nas osoby, które organizują te całe sytuacje.
3: To muszą wiedzieć.
1: Do której
4: znaczy, jest
1: nas
4: jedna
1: zaprosili.
4: Osoba w naszej firmie,
3: Andrzej
4: która wie.
3: Andrzej Destour kupił bilety.
4: Pan
3: Andrzej?
4: Kapitan.
1: Kapitan.
4: I dobra. Nikt więcej w firmie nie wie. Ale co więcej, zapraszamy was cały czas do tego, żebyście ściągali apkę. Zgłaszali się do naszej zabawy odlot ściśle tajny. I na lotnisku dowiemy się, dokąd lecimy. Ale lecimy na 3 dni w fantastyczne miejsce. I na razie podpowiedzi są takie, że jest tam euro, że poczujemy się tam bardzo młodo.
3: Tak jest.
1: Jest tam mnóstwo dni słonecznych.
4: No. Kostium kąpielowy się przyda.
3: A teraz dowiadujemy się, że...
5: Mój kapitan, wasza destynacja słynie z pewnych suszonych owoców.
4: A pamiętajcie, że rodzynka tym słodsza, im bardziej pomarszczona.
3: Przestań, kawa.
1: To jest tak, rzeczywiście, SK Odlot ściśle tajny. Zabieramy was w nieznane miejsce na weekend. Ostatni weekend maja. Lećcie z nami, my też będziemy na pokładzie tego samolotu.
4: Jeżeli macie odwagę zgłosić się do zabawy, bo macie odwagę nie wiedzieć, jak się spakować na ten wyjazd, to zapraszamy serdecznie.
3: Suszone jabłka? To do Grójca nas zabiorą. Tam duży.
1: To nie, że kraj kwitnącej wiśni.
3: Nie, bo też jest informacja, że można tam wylądować tylko na dowód osobisty i że będzie euro, proszę pana. To ty kombinuj, a my gramy dalej.
2: Odlot ściśle tajny.
4: Ale to jak euro, to Grójec odpada. Twój pomysł niestety nie wchodzi w to.
3: To prawda.
4: No. Kombinujmy dalej w takim razie. Zastanawiajcie się razem z nami, bawcie się razem z nami, ale przede wszystkim dołączajcie do zabawy, bo zbieramy fantastyczną eskową ekipę NATO, która poleci razem z nami.
1: Ja tak obstawiam... Kurczę... Turcja? Coś mi pachnie Turcją coraz bardziej.
3: A może Czechy? Tam są suszone szyszki chmielu.
1: Namówiłeś mnie!
4: Na mnie!

0: Janki, to specjalnie dla ciebie. Very Short Remix. Najkrótszy remix tego kawałka na świecie, jaki Antena widziała.
1: Tak czy siak działa i tak wam gramy oczywiście. Mamy tego mnóstwo. Tutaj hity na czasie Radio SK. 4 minutki do godziny 9.
2: Znowu jutro po godzinie 6 będziemy razem z wami. Będziemy rozdawać kolejny odlot ściśle tajny, więc zapraszamy do naszej SK-owej apki.
0: Dobrego wtorku wam życzymy. Pa!
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
8: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
9: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: To co, Angela? Idziemy na rower?
12: Ale mój stary już nie daje rady.
11: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
12: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
11: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
13: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chipsy Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
16: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
1: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien.
21: O poranku duży ruch w okolicy Ronda Solidarności w Nowym Sączu, ale też w rejonie Rynku Maślanego. Na Papieskiej stoimy w długim sznurku do Krakowskiej. Zachodnią obwodnicą nie przejedziemy. W Zakopanem duży ruch na Kasprowicza i na Nowotarskiej w Bochni na Proszowskiej. Po południu raczej przewaga chmur, ale ciepło dziś do 18 stopni.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Boconiu. RTX Okna EU.
0: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wiceszefowie resortu obrony z wizytą w Stanach Zjednoczonych wezmą udział m.in. w spotkaniach w Pentagonie, gdzie przekażą, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności Amerykanów w naszym kraju.
2: Naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
0: Podkreślał premier Donald Tusk, a rozmowy za oceanem mają wyjaśnić kwestię obecności wojsk USA w Polsce i decyzję o wstrzymaniu relokacji rotacyjnej brygady Amerykanów. Stan Polki, poważnie rannej we włoskiej Modenie, nieco się poprawił, ale rokowania lekarzy nadal są ostrożne. Kobieta jest wśród 5 osób nadal pozostających w szpitalach, po tym jak w sobotę w tym włoskim mieście mężczyzna wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Ich nosa nie da się oszukać. Mowa o psach służbowych pracujących w warmińsko-mazurskiej służbie celno-skarbowej. Do formacji dołączył nowy pies, Maja, to owczarek holenderski, a w sumie w służbie w regionie jest 17 psów.
22: Są to psy przeszkolone do wykrywania wyrobów tytoniowych, środków odurzających i waluty. 8 czworonogów to psy dualne, potrafią one jednocześnie szukać wyrobów tytoniowych i waluty, albo narkotyków i waluty.
0: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Przed nowym psim funkcjonariuszem teraz intensywny okres szkolenia.
23: SK Małopolska News.
24: Michał Rejduch, zapraszam. Coraz bliżej budowy krytej hali sportowej w Nowym Sączu. Miasto właśnie podpisało umowę z firmą, która zajmie się budową. Hala powstanie przy Zespole Szkół Ekonomicznych.
25: To kilkanaście milionów złotych, ale jestem przekonany, że bardzo dobrze wydanych, bo takich hal sportowych w Nowym Sączu brakuje.
24: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Kolejne atrakcje nad Jeziorem Rożnowskim planuje gmina Gródek nad Dunajcem. Będzie to prawie 300-metrowa trasa spacerowa razem z pomostami, miejscami do odpoczynku i lunetą do obserwacji przyrody.
26: Wow, psy potrafią wyczuć walutę, gotówkę? Niesamowite. Przecież mówili, że pieniądz nie śmierdzi. Pomyłeczka. Do mnie ma pomyłki, będą hity na czasie, na przykład Nareszcie. Dokładnie za 3 minuty Igor Herbut Zalia i Vito Bambino, a na początek Felix Jen i Jasmine Thompson, Ain't Nobody, Michu Sapkowski. Witajcie, 9:03 na zegarach.

Radio SK.

0: Shakira, Whenever, Wherever na antenie radiowej. Shakira, która w zeszłym tygodniu wydała razem z Burna Boyem numer Die Die, który jest oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Ameryce Północnej. Graliśmy wam ten numer, no w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. I to nie jest pierwsze pojawienie się Shakiry, jeśli chodzi właśnie o mundial, bo w 2006 roku w Niemczech śpiewała Hips Don't Lie, później w 2010 roku w RPA Waka Waka. Była też na ścieżce dźwiękowej, nazwijmy to w ten sposób, w Brazylii w 2014 numerem La La La. Teraz mamy Die Die. A to oznacza, że Shakira w ciągu ostatnich 20 lat pojawiała się częściej na mundialu piłkarskim niż reprezentacja Italii. Mamma mia! No dobra Włosi, no macie pizzę, macie ravioli, pyszne sery i szynkę. Nie możecie mieć wszystkiego. Tate McRae w Radio SK. Za moment Just Keep Watching, później Alex Warren u nas.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
9: Na Uniwersytecie DSW Ideas wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideas. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
10: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
11: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów, zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
13: I po reklamie.

0: Feel This Moment, czyli Pitbull i Christina Aguilera Verdueska, wcześniej Lore, wszystko jedno, wszystko źle. Ej, a może właśnie ekipa Lore w przyszłym roku na Eurowizję, co? No właśnie, wokół Eurowizji wciąż gorąco, niestety nie tylko w temacie świetnego występu Alicji Czempińskiej, ale też 12 punktów dla Izraela, które przyznało polskie jury. Mamy już trochę więcej info. Otóż polskie jury, to jest ważna informacja, nie głosowało kolegialnie, w sensie nie siedziało i nie powiedziało, dobra, dajemy 12 dla Izraela. Każdy głosował osobno, a potem system wyciągał, bo to nazwijmy średnią, i tylko jeden polski juror dał 12 punktów Izraelowi sam z siebie, a jeden z kolei umieścił piosenkę z tego kraju na ostatnim miejscu. Byłem ciekaw, jak długo pozostanie tajemnicą, kto tak głosował. No to już wiemy, że na ostatnim miejscu Izrael umieściła Vicky Gabor, która w dość emocjonalnym wpisie na social mediach dała znać, że to ona. No nudy nie ma, naprawdę. Muzyka miesza się z polityką, ale to chyba nieuniknione w takich przypadkach. Benson Boone, Mystical, Magical, piękny numer, nie budzący chyba żadnych kontrowersji, co? Że go zagram. A później będzie w ST Purple Disco Machine.
1: Radio SK. Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TEB Edukacja.
7: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Nowy Sącz, Rynek 16.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzeże 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
10: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

0: to dobry czas dla Jessie, czyli dla Jasmine Byrne, Irlandki, która jest i wokalistką, i w ogóle pisze piosenki, i DJ-ką, i producentką. No i naprawdę dobry czas, bo chociażby numer z Calvinem Harrisem. No i oczywiście solowe Can't Deny, który pojawia się na antenie Radia SK dosyć systematycznie i chyba tak pozostanie na dłużej. Tak graliśmy przed 10:00. Po 10:00 numer, który podbił wasze serca mocno, bo to numer jeden z gorącej 20, nie teraz, ale w ogóle to już nie jeden raz. Tame Impala i Jenny, krótko mówiąc, co będę owijał w bawełnę. Dracula w remiksie zaraz po 10:00 we scenie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
6: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
4: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 23 maja Galeria Rondo zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Rondo. Partnerzy KFC, restauracja Aromat, Juicy Boba, bawialnia Świat Urwisa.
11: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
16: Przyjemne popołudnie nam się zapowiada, jeżeli chodzi o temperaturę, bo maksymalnie w Nowym Sączu i Bochni 18 stopni, w Zakopanem trochę chłodniej, tutaj 13, no i po południu na bank potrzebne będą parasole, dlatego że w Zakopanem może padać. W pozostałej części Małopolski raczej przewaga chmur.
15: Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119, www.bl-system.pl.
17: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Rano rowerem wodnym pływało na jeziorze czterech mężczyzn w wieku 18-19 lat. Trzem udało się dotrzeć do brzegu, czwartego szukają strażacy.
18: Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
17: Mówi nam Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Wiemy, że mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego i wypoczywali na Mazurach. Kierowcy utrudnienia na ekspresowej 12 na Lubelszczyźnie na wysokości miejscowości Kajetanów niedaleko Puław zderzyły się. Dostawczak i samochód ciężarowy. W wypadku zginęła jedna osoba. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. Jutro wejdzie w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. Polscy przedsiębiorcy na razie nie muszą obawiać się sankcji, bo na razie nie działa centralny wykaz takich obiektów, mówi burmistrz Zakopanego. Leśnego Łukasz Filipowicz.
0: Budzi to pewien niepokój wśród mieszkańców, wśród przedsiębiorców naszych lokalnych. Przepisy na ten moment nie wchodzą 20 maja w życie. Uspokajam, bo wiele sygnałów dotarło do mnie, że przedsiębiorcy denerwują się, że 20 maja będzie kłopot z dużymi portalami rezerwacyjnymi, no bo to jest największa obawa.
17: A nowe przepisy mają uderzyć w obiekty niezarejestrowane i niepłacące podatków.
14: SK Małopolska News.
19: Michał Rejduch, zapraszam. To standardowe działania. Uspokajają władze Nowego Sącza, a chodzi o wymianę tabletek jodku potasu na nowe. Tym starym skończył się termin ważności. Jodek potasu wykorzystuje się do zapobiegania wchłaniania radioaktywnych izotopów. Trwa zbiórka pieniędzy na nowe domy dla dwóch rodzin z Sądecczyzny. Taką akcję organizuje Fundacja Renovo z Nowego Sącza. Na dziś brakuje jeszcze 1,5 miliona złotych. Do zbiórki będzie można dorzucić się podczas Renovo Fest. Impreza już w ten weekend w Wielogłowach.
2: Ale to będzie przyjemna godzina, jeśli chodzi o hity na czasie. Ed Sheeran i Shape of You dosłownie za 2,5 minuty. Będzie też nowy Teddy Swim, czyli Mr. Know It All i Bausa i magiczne Magnetic. Tame Impala, Jenny Dracula w remixie na początek. 10:01 w SC już grają. Pięknie, co? Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: o kolesiu, który wie wszystko. Mr. Know-it-all, nowy Teddy Swims na antenie Radia SK. Ja wszystkiego nie wiem, nic z tych rzeczy, ale wiem na pewno, że ten nie weekend, który przed nami, ale ten kolejny możecie spędzić naprawdę w... No właśnie nie wiem gdzie, ale w dobrym towarzystwie, o to na pewno, bo wiemy z kim, z ekipą porankową naszą, wiemy kiedy, to już wspomniałem, ostatni weekend maja, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. To wiemy już trochę więcej, bo są podpowiedzi, na przykład taka, dzisiejsza.
1: Mój kapitan, wasza destynacja słynie z pewnych suszonych owoców.
0: Miało być łatwiej. Nie wiem, czy jest. Odlot ściśle tajny. Wciąż rekrutujemy ekipę, która razem z nami na ten odlot się wybierze, a zgłoszenia tylko i wyłącznie w naszej aplikacji, która jest do ściągnięcia za darmo i na Androida, i na iOS-a. Miles Smith i Stargazing West za moment, później Andy Dust, Harris i Zokaria.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
13: Masz to Brico.
14: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico Marché, nasze ceny rządzą.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 m2 ekspozycji na 3 piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy.
17: I po reklamie.

0: Brawo, brawo, Katy Perry, znakomity wykon, naprawdę. Last Friday Night w Radiu SK, czyli a propos tego, co działo się ostatniej piątkowej nocy. Ostatniej piątkowej nocy to kilkadziesiąt tysięcy osób na PGE Narodowym, również ja nie kryję, bawiło się na koncercie Maty. A w ten weekend co by tu koncertowo? Taco czy Florida może? Taco czy Florida? Co by tu wybrać? Obydwa koncerty w Warszawie, a wy wybierać nie musicie, bo macie je wszystkie. W sensie zaproszenia, w sensie bilety. U Hanczaka po godzinie 18 w Imprezce zaproszenia w tym tygodniu na koncerty Taco, a także na show od Florida. Fuka i Vito Bambino, zabiorę cię tam w Radiu SK za moment, później Keanu Silva i King of My Castle w remixie Don Diablo.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Dla drogich klientów tanie zakupy. W sklepach PSS z POŁem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
6: Nikpol Indyks Bobrownik 45,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 59,99 za kilogram. Hochland serek twarogowy Almette, wybrane rodzaje 150 gramów 5,39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Agrohurt Arbus Costa Rica 6,59 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,19.
5: PSS z POŁem. Razem na zakupy.
7: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
8: Zatrzymaj się i pomyśl, co naprawdę ucieszy Twoją mamę. Podaruj jej relaks z Neno Beauty. To nowoczesna pielęgnacja, która wygładza i rozświetla skórę bez wychodzenia z domu. Kup produkt Neno Beauty i wygrywaj vouchery na wyjazdy od Aloha Camp, kosmetyki Apis lub biżuterię Vezi. Szczegóły na www.nenomyślnikbeauty.pl.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: I co, zapisałeś się już na studia?
13: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
12: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
13: Brzmi jak miejsce dla mnie.
14: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

zdechło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Jeśli ktoś potrzebował chwili spokoju, to mam nadzieję, że ten spokój przez ostatnie 3 minuty udało mu się osiągnąć. Kuba i Kuba, jakże ładnie brzmiące na antenie Radia SK. Stygnie lato. Kolejna godzina hitów też już stygnie, więc ją gram. Kungs i Tiofi Dos London, czyli Galaxy. Na rozpęd, na początek, zaraz po 11.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
13: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
16: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
15: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
17: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja. Idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania. Różne wzory. 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels. Skala 1 do 64. Tylko 24,99. Biedronka.
18: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
19: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien.
22: Dziś w Małopolsce pogodnie, więcej chmur w górach i tam może pojawiać się słaby deszcz. Na termometrach w Nowym Sączu i w Bochni do 19, w Zakopanem od 12 do 15, a na szczytach Tatr w okolicach 4.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Boconiu. RTX Okna EU.
23: Już prawie 11, to SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwają posiedzenia aresztowe w sprawie czterech mężczyzn zamieszanych w sprawie śmierci 13-latka z gminy Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. Między dorosłymi a nieletnim miało dojść do szarpaniny nad jeziorem. Trzech braci i ich szwagier odpowiedzą za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Ale to nie wszystko, bo zarzuty zostały rozszerzone, bo zatrzymani nie udzielili też pomocy. Mężczyznom grozi do 20 lat więzienia. Premier Węgier z wizytą w Polsce. To pierwszy pierwsza zagraniczna podróż Petera Madziara po wygranych wyborach i objęciu fotela szefa rządu. Szczegóły wizyty zna reporterski Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, gdzie zacznie się ta wizyta?
0: Wizyta Petra Madziara rozpocznie się w Krakowie, gdzie premier Węgier odwiedzi Wawel i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Następnie Madziar pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie zaplanowano rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Ostatnim punktem wizyty będzie Gdańsk i spotkanie z byłym liderem Solidarności Lechem Wałęsą. Razem z premierem Węgier do Polski przyjedzie aż 7 ministrów.
23: Katowice, Rzeszów i Opole. To w tych miastach dochodzi najczęściej do wypadków i kolizji. Tak wynika z analizy przygotowanej przez rankomat.pl. Zdarzenia drogowe przeliczono w niej na 10 tysięcy mieszkańców. Do większości z nich dochodzi na skrzyżowaniach, w korkach i parkingach, a szczegóły raportu znajdziecie na sk.pl.
1: SK Małopolska News.
22: Dobry wieczór, zapraszam. Są nowe wiadomości dla sądeczanki. GDDKiA poznała oferty firm, które chcą pracować nad kolejnymi ważnymi dokumentami dla budowy. Na razie dla 3 odcinków.
2: Będziemy mogli poznać dokładnie teren całej inwestycji, w jaki sposób należy projektować poszczególne jego obiekty.
22: Mówi Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału GDDKiA. Kolejna atrakcja nad Jeziorem Rożnowskim planuje gmina Gródek nad Dunajcem. Będzie to prawie 300-metrowa trasa spacerowa razem z pomostami oraz miejscami do wypoczynku.
20: Numery, które łączą pokolenia w tej godzinie, bo będzie Bebe Rexha i Faithless, czyli New Religion. Będzie też Madonna i Sabrina Carpenter, czyli Bring Your Love. Po polsku między innymi Dawid Podsiadło i jego sezon za niecałe 3 minuty. Bo te niecałe 3 minuty to Kungs, Galaxy, Michu Sotkowski. Witajcie. 11:02, w SC grają.

0: Enrique Iglesias i Sean Paul, który już jutro na warszawskim torowarze ze swoim show Bailando na naszej antenie. Bailando, i to porządne. Pamiętacie, że koncerty Seana Paula, mieliśmy bilety, rozdawaliśmy, prawda? Fajni jesteśmy, chciałem się pochwalić tylko. A prawdziwe Bailando na naszej antenie to w każdy piątek po godzinie 20, bo wtedy to SK Live Remix. Przypomnę, po 22 stery przejmuje Armin Van Buuren i jego State of Trance. Ale Bailando, jeśli chcecie mieć, to możecie je mieć o każdej porze dnia i nocy, pod każdą szerokością geograficzną, jeśli tylko jest tam internet, jeśli macie za darmo ściągniętą naszą aplikację. SK Live Remix, jest taki stream i teraz bardzo proszę, tam zaglądam. Sugar Radio Show. To Robin Schulz teraz rządzi streamem SK Live Remix, który znajdziecie w naszej aplikacji. Mocna polecajka. Bibi Rexai, Faithless, New Religion, zgodnie z obietnicą za chwilę później Quebo na Fide i Daria Zawiałow.
1: Radio SK.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Tymczasem w salonie Filman.
12: Wolałby pan jednak inne okulary?
13: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
12: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
11: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
11: Precyzja, estetyka, technologia. To nie tylko okna, to inwestycja w komfort i trwałość. RTX Fabryka Okien, producent stolarki PVC klasy premium. Okna trzyszybowe, energooszczędne i pasywne. W najszerszym profilu na rynku. Systemy przesuwne HST, rolety, drzwi i bramy garażowe. Bez pośredników, bez kompromisów. Z doświadczeniem, które gwarantuje spokój na lata. Przyjdź, RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Poconiu. Sprawdź RTX Okna EU. RTX Fabryka Okien. Perfekcja w każdym detalu.
17: I po reklamie.

Za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Underneath the Blue, czyli Moziman na antenie Radio SK. Poniekąd w temacie jesteśmy z cyklu Jakich to sportów ludzie nie wymyślą? Bardzo proszę, podwodne szachy, czyli dyscyplina, w której nie tylko emocje na zawodnikach nie pozostawiają suchej nitki. Dobra, to zanurzmy się w temat. Partia rozgrywa się na szachownicy na dnie basenu, na głębokości prawie 1,5 metra. Nie ma zegara, a o czasie ruchu decyduje wyłącznie długość wstrzymywanego oddechu. To nie są łatwe sprawy. I są nawet mistrzostwa świata, ostatnie kilka dni temu rozgrywane w Polsce. Wygrał Litwin, gościnni byliśmy, drugi Polak Kamil Dzida, więc mocno gratulujemy. Tylko jak, ja pytam, pod wodą powiedzieć szach, a potem szachmat? A? Mam was. Makao i pomakale. Dua Lipa, Be The One w Radiu SK. Przypomnę ten numer za chwilę, później Sombr i 12 to 12.
1: Radio SK. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
10: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
9: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
10: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
9: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
11: Zapraszamy do mrówki pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
12: Co ty taki zakręcony?
13: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
12: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
13: Co? Tak szybko?
12: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
13: Czekaj.
12: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
13: Nowy Sącz, Rynek 16.
12: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
18: Jakich ludzi?
17: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
18: Ojciec, nie to okno. To tu.
17: Gdzie?
18: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
17: AI? Ajajaj.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
19: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
20: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
23: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors w Radiu SK tuż przed godziną 12 w temacie szach i szachmat. Bartek na SK-owym Messengerze się do mnie odezwał. Po profilowym widzę, że mam do czynienia ze znawcą i dostaję taką informację. Dostaję czy nie dostaję? Trzeba kliknąć. O!
1: No to, że tak powiem, ja cię zaszachuję teraz, bo w profesjonalnych szachach właśnie nie mówi się szach, nie mówi się szachmat. Po prostu jest taka zasada.
0: No i to jest, drogi Bartku, po prostu szach i mat. Kasia Myśrska z wami po godzinie 12. Michael Patrick Kelly rozpocznie popołudnie ze swoją jego Beautiful Madness. Michu Sopkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po godzinie 9. Makao i po makale. Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
5: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
4: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
5: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
4: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
6: Zapraszamy do mrówki pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
7: Tymczasem w górach zapowiada się pyszna zabawa. Bachleda Festiwal Restauracji. Najsmaczniejsze wydarzenie na kulinarnej mapie Zakopanego. Przez 5 tygodni od 14 maja do 14 czerwca 6 restauracji. Kulik, Zbyrcok, La Prima, Trattoria Parmigiano, Grand Kasprowy i Góralska Tradycja zaprezentuje 12 różnych menu. Dołącz do uczestników festiwalu i poznawaj zakopiańskie smaki od kuchni. Liczba miejsc ograniczona. Zrób rezerwację już dziś. Festiwalrestauracji.pl.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
15: Po południu gruba warstwa chmur będzie wisiała nad Bochnią, Nowym Sączem i Zakopanem i w stolicy Tatr też są szanse na deszcz z tych chmur. Maksymalnie tu do 13 stopni, a w Nowym Sączu i Bochni 18. Od jutra ma być wzrost temperatury i pogoda podobna do dzisiejszej.
14: Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119. www.bl-system.pl.
16: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. 4 tygodnie obserwacji psychiatrycznej tego dla Sopowca podejrzanego o zabójstwo córki w Ustce chce prokuratura. Mężczyzna miał też próbować zabić 4 innych członków rodziny. Wniosek o obserwację trafił już do sądu. Biegli psychiatrzy po jednodniowym badaniu nie potrafili wydać jednoznacznej opinii o poczytalności byłego funkcjonariusza. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce we wsi Rybojecko na drodze wojewódzkiej. Czołowo zderzyły się osobówka i bus.
17: 38-letni kierowca osobówki niestety zginął na miejscu. Natomiast kierowca busa przytomny z urazem nogi został zabrany do szpitala.
16: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Droga w tym miejscu jest zablokowana w obu kierunkach. Jeszcze pomoże. Krajowa 22 w Chrząstowie jest już przejezdna. Rano po śmiertelnym wypadku na trasie były duże utrudnienia. Tysiące zdjęć dzikich zwierząt z Tatrzańskiego Parku Narodowego, Hiszpańskiego Parku Narodowego, Delty Odry i norweskiego rejonu Indre Ostfold trafiły do internetu. Naukowcy z projektu Wild Intel zachęcają internautów do pomocy pomocy w identyfikacji uchwyconych gatunków. Zdjęć jest coraz więcej, bo kamery są aktywowane ruchem, no i automatycznie wykonują zdjęcia zwierząt pojawiających się w ich zasięgu.
0: SK Małopolska. Na czasie.
15: Michał Rejduch, witajcie. Rusza kolejna odsłona projektu Teatr Polska w Nowym Sączu. Mieszkańcy miasta zobaczą ciekawe spektakle zawodowych teatrów z całej Polski. W czwartek o godzinie 17 w Sokole obejrzycie spektakl Tina, opowiadający o życiu Tiny Turner. Wystawi go Teatr z Bielska-Białej. Spektakl pełen muzyki i piosenek i mamy na niego podwójne wejściówki. Piszcie po nie na malopolska@sk.pl. A w przyszłą sobotę bieg charytatywny Run for a Smile. Zaplanowano go w Skansenie i miasteczku galicyjskim. Trasa liczy około 4 kilometrów.
16: Ten wtorek rozpoczęłam od wizyty na bazarku. 2:40 są tak swoją drogą w Radiu SK i nie tylko. I mam pewne refleksje na temat ekonomii w związku z tym. O czym więcej za chwilę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Michael Patrick Kelly, a także Bledka to w tej godzinie.

0: Britney Spears. Womanizer w Radiu SK. Jonathan, PZ, Liwka, obejmuje noce. To wam zagram za chwilę. Sanach też będzie w Radiu SK. A ja dzisiaj byłam, ale na bazarku. Każdy, kto dociera w takie miejsca, ten wie, że tam odmowa i asertywność schodzą na dalszy plan, bo jak się widzi, po pierwsze, te ładne owoce i warzywa. Po drugie, sprzedawców, którzy mówią, a może jeszcze to, a może jeszcze tamto. To będzie pasowało do tego, jak pani kupi te ziemniaczki, to koperek też pani musi kupić. No to trochę portfel w tym wszystkim woła o pomoc. Jednocześnie człowiek ma dzięki temu potem pełną lodówkę. Ale obserwuję tak sobie z roku na rok wzrost cen różnych produktów na bazarkach także, bo warzywa mają to do siebie. I owoce, że naprawdę drożeją. Truskawki na razie to tak bardziej miliony monet niż taka cena, która skłoniłaby mnie do kupowania kilograma codziennie. No to mam właśnie taką jedną refleksję. Gdyby tylko ktoś znalazł sposób na to, żeby te owoce i warzywa przetrwały dłużej niż kilka dni, to naprawdę bardzo by się opłacało inwestować nie w kryptowaluty, nie w mieszkania, a właśnie w truskawki, koperek i pomidory malinowe.
1: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 23 maja Galeria Rondo zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Rondo. Partnerzy KFC, restauracja Aromat, Juicy Boba, bawialnia Świat Urwisa.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
5: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
4: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
5: To nawet lepszy początek.
6: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Kraków. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: Było, minęło, to o Sanach w Radiu SK. Kiedyś ten kawałek nie był hitem, a teraz nim jest i podobnie może być z tym numerem. Leonie, Markus, Martinus. Taki duet, dokładnie mówię o Markusie i Martinusie, których możecie znać z Radia SK. Dołączyli do Leonie i razem stworzyli nowy kawałek, który ma szansę stać się hitem. Proszę zrobić głośniej, żeby zapamiętać, bo może będzie wam towarzyszyło przez całe wakacje właśnie to brzmienie. Moonlight już teraz w SC.

0: i to tak zawsze. Człowiek tylko powie o truskawkach na antenie. Timbaland, Nelly Furtado, give it to me w Radiu SK, bo zakupiłam dzisiaj 2 kilogramy, co oznacza, że do końca miesiąca mogę już nic nie jeść, patrząc na ceny truskawek. I posypały się nagle przepisy na nasz SK-owy Messenger, co można z truskawek zrobić. Więc jest oczywiście ciasto drożdżowe z truskawkami, jest ciasto jogurtowe z truskawkami, galaretka z truskawkami, koktajl z truskawkami, shake z truskawkami, makaron z truskawkami, rosół z truskawkami pewnie też by się znalazł. I teraz ja nie wiem, czy te przepisy są po to, żebym zrobiła i wam wysłała, czy żebym zapisała i tak jak ze wszystkimi innymi przepisami nie zrobiła nigdy, ale miała świadomość, że one gdzieś tam czekają. Oskar Cyms, no co ty za chwilę wesce.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.

Proszę się teraz zabierać do pracy. I nie mówię tego w imieniu waszego szefa, tylko w imieniu waszej głowy, dlatego że na około godziny 13 u osób, które wstają mniej więcej o godzinie 7, przypada pik naszej kreatywności oraz efektywności, jeżeli o pracę chodzi. Szybka kawa i wracamy. Ja też wracam po 13 z kolejnymi hitami w Radiu SK. Między innymi Silver, DGO, a także Taylor Swift dla fanów tej pani. No i nowy hymn od męskiego grania orkiestry też się w Radiu SK pojawi. Gdyby ktoś właśnie przeżywał pik swojej kreatywności albo w drugą stronę, pewien kryzys tejże, to zapraszam na SK-owy Messenger. Możecie nagrać, jak wam ja wtorek razem coś z tym zrobimy.

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Dolar ła, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
5: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
4: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
5: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
4: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
6: Zapraszamy do mrówki pod Rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
7: Dla drogich klientów tanie zakupy. W sklepach PSS Społem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
8: Nikpol Indyks Bobrownik 45,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 59,99 za kilogram. Hochland serek twarogowy Almette, wybrane rodzaje 150 gramów 5,39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Agrohurt Arbus Kostaryka 6,59 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,19.
7: PSS Społem. Razem na zakupy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien.
13: Pogodnie i ciepło, tak dziś będzie w naszym regionie. Na termometrach w Nowym Sączu i Bochni do 19, w Zakopanem do 15, a na szczytach Tatr w okolicach 4. Więcej chmur w górach, tam chwilami może padać słaby deszcz.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Boconiu. RTX Okna EU.
14: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej. Minister obrony tego kraju poinformował, że był to najprawdopodobniej ukraiński bezzałogowiec. Wcześniej mieszkańcy południowej Estonii dostali komunikat alarmowy z informacją o zagrożeniu z powietrza. Kluczowe przesłuchania, badania i sekcja zwłok. Śledczy z Wielkopolski wyjaśniają okoliczności tragedii w Turku. Młoda kobieta była w aucie, a gdy wysiadała, miał pojawić się na miejscu jej partner z nożem. Wtedy pojazd, gwałtownie cofając, przejechał dziewczynę. Prokuratura z jednej strony zajmuje się kierowcą, a z drugiej zatrzymanym partnerem 19-latki.
15: Dzisiaj też będą wykonane czynności z partnerem kobiety, który został zatrzymany i będzie ustalona rola jego w tym całym zdarzeniu.
14: Relacjonuje Nikola Baranowska z prokuratury w Turku. Wyniki sekcji 19-latki będą znane najprawdopodobniej jutro. Znamy nowe ceny paliw na jutro i tak 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze. Olej napędowy 7 zł podał minister energii. W stosunku do dzisiejszych cen benzyna zdrożeje o 10 groszy, a diesel o 15. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które podchodzą blisko zabudowań.
16: 2 tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł. Doszedł do połowy góry na samym szczycie. No i poszedł tam w las.
17: Tam gdzieś między tymi domami, tam był właśnie niedźwiedź.
14: Mówią mieszkańcy, gmina złożyła już wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników.
18: SK Małopolska News.
13: Zapraszam. Jakie są współczesne choroby cywilizacyjne, jak z nimi walczyć? Tego można było dowiedzieć się w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.
19: Łączymy doświadczenie, wiedzę, umiejętności profesjonalistów. Dzięki temu mamy możliwość poznawania opinii różnych osób, naukowców.
13: Mówiła Halina Potok z ANS-u. Swoimi ogrodami mogą pochwalić się mieszkańcy Bochni. Trzeba zrobić zdjęcie ogrodu, wypełnić kartę zgłoszenia, a potem taki komplet przesłać do Urzędu Miasta do 7 czerwca.
7: 2 minuty po 13. Jeżeli dzisiaj nie mieliście ochoty iść do pracy, to
0: to pewnie nie jesteście sami. Czy mamy na to jakąkolwiek metodę? Nie, dlatego że dorosłość polega na tym, że czasami trzeba robić rzeczy, których się nie chce. Ale potem przynajmniej kasa jest na koncie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Rado, dzisiaj w pracy mam taki zasób, że biegam z pustą taczką, bo nie ma kiedy załadować. Nie, to nie o mnie, ale dostałam wiadomość taką od słuchaczki Ani, ale umówmy się, że to jest tylko lekka rozgrzewka, dodaje Ania. Prawdziwy maraton zacznie się po fajrancie. Logistyka, potomki na zajęcia, szybki slalom między półkami w markecie i domowe Grand Prix z praniem w roli głównej. Ciekawe, czy ktoś jest chętny na taką wymianę, pyta Ania i dodaje najważniejsze moim zdaniem PS. A dorosłość polega na tym, że mama już nie usprawiedliwi nieobecności. Coś w tym jest. Nieprzygotowań też już nie przyjmują w dorosłym życiu. Z drugiej strony znam takie mamy, w tym moją, która tak by stanęła w obronie każdej ze swoich córek, że każdy szef prawdopodobnie by się ugiął. Przypominam, za tydzień dzień mamy, żeby nie było, że zapomnieliście. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: kupić za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
10: I po reklamie.

0: Powiedz mi, czy rozbierasz telefon, a powiem ci, ile masz lat. I czy lubisz w ogóle rozmawiać przez telefon? To Low Habits za nami w Radiu SK, 22 minuty do godziny 14. Bo jeżeli nie lubisz, to prawdopodobnie tych lat na koncie nie masz zbyt dużo. A jeżeli z chęcią odbierasz, z chęcią dzwonisz i nie przeraża cię dzwoniący telefon, to prawdopodobnie jesteś milenialsem albo nawet i kolejnym jeszcze pokoleniem. Psychologowie zbadali pewną zależność między chęcią do odbierania telefonów, a tym, ile mamy lat. Gen Z nie odbiera telefonów. Wolą pisać. Albo nagrać głosówkę, albo wysłać czasami na przykład rolkę na Instagramie, czy też TikToka. Z kolei im więcej mamy lat, tym częściej ten telefon odbieramy i tym mniej się go boimy, dlatego że jeżeli chodzi o Gen Z, to mówi się nawet o tak zwanym phone anxiety, a więc lęku przed telefonami. Dlaczego niektórzy wolą pisać zamiast dzwonić? Dlatego, że telefon i rozmowa przez telefon wymaga od nas większego zaangażowania i wysiłku, także emocjonalnego, a na wiadomość można odpisać, kiedy się będzie chciało. Czyli często nigdy. Jeżeli tutaj też są osoby, które bardzo szybko odczytują wiadomości, ale bardzo długo zajmuje mi odpisanie, to jesteśmy w tym razem. To by wyjaśniało, dlaczego grono znajomych się tak sukcesywnie zmniejsza.
1: Radio SK. Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% Mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
6: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka.
8: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka.
8: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
2: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

Ładnie wam sąb już zagrał. Potential przed godziną 14 w Radiu SK. Tam do przodu z tymi projektami. Wypychamy tak zwane asapy, zamieniamy spotkania na maile, którymi mogłyby być, gdyby ktoś ich nie wpisał w kalendarz, byleby szybciej udać się w kierunku domu. Po 14 ja wam trochę nadam tempo tej pracy. Justin Bieber, Alex Warren, Velvet w ST.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Tak już jest. Niskie ceny.

0: 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt, 70% taniej. Biedronka.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie 2. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
12: Jakich ludzi?
11: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
12: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
12: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX.
11: I to tu?
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
15: Po południu w naszym regionie będzie pogodnie, więcej chmur w górach. Tam może też padać słaby deszcz. Na termometrach w Nowym Sączu i w Bochni do 19, w Zakopanem od 12 do 15, a na szczytach Tatr w okolicach 4.
14: Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119, www.bl-system.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 14. Agata Chruściak. Zapraszam. Tymczasowy areszt po tragedii w Warmińsko-Mazurskiem. To po śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany. Jest decyzja w sprawie 2 podejrzanych.
17: W stosunku do tych 2 podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
16: Informuje Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. 2 kolejnymi mężczyznami zajmie się jeszcze sąd, a śmierć 13-latka miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Chłopca znaleziono w ciężkim stanie na podmokłym terenie. Zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Najmłodszy z nich był pod wpływem alkoholu. Rozmowy od Brukseli po Pentagon i Biały Dom. Rząd stara się uzyskać informacje i wpływać na decyzje sojuszników z USA, zapewnia premier Donald Tusk. A chodzi o możliwą rezygnację z planu rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
18: Polska odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko własne, ale wielu innych państw całego kontynentu europejskiego. To wszystko każe mi wierzyć, że nasze spotkania i perswazje wobec amerykańskich sojuszników przyniosą efekt.
16: No stąd dzisiejsze rozmowy w Brukseli szefa sztabu generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie. Z kolei wiceministrowie obrony podczas wizyty mają w planach spotkania w Białym Domu, Pentagonie i Departamencie Stanu. 31 tyle lat ma średnio w Polsce kobieta, która rodzi pierwsze dziecko. To o 5 lat więcej niż 25 lat temu, a i tak Polki są wciąż jednymi z młodszych matek w Europie, podał Główny Urząd Statystyczny. Najwięcej kobiet urodziło w województwie mazowieckim, najwięcej dzieci przychodzi na świat w lipcowe wtorki.
19: SK Małopolska News.
15: Dobry wieczór, zapraszam. Dodatkowe lekcje pływania czekają na młodych mieszkańców Nowego Sącza. Zapisywać można się do końca maja. W sumie jest miejsce dla około 100 osób.
20: Podczas jednego pobytu na basenie mamy 1,5 godziny zajęć. Godziny są dopołudniowe, od poniedziałku do piątku.
15: Mówi Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta Nowego Sącza. Uwaga kierowcy, ulica Szaflarska w Nowym Targu jest częściowo zamknięta. To przez budowę magistrali ciepłowniczej. Prace potrwają tam co najmniej do 25 maja.
0: ja właśnie z przejedzenia truskawkami zmagam się z bolącym brzuchem. Taka wiadomość dotarła na nasz eskowy messenger, co oznacza, że wszyscy ci, którym było szkoda kasy na truskawki, bo ciągle miliony monet, nie macie czego żałować, oszczędziliście także ból brzucha. Aleks Warren za chwilę, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: pani nazywa się Velvet i dobrze zabrzmiała na antenie radiowej. Chemistry, 17 minut po 14. 40% z was właśnie w tym momencie udaje. Udaje zajętych w pracy. Ktoś to sprawdził, przebadał i już wiemy, że 40%, czyli co czwarta osoba, zamiast teraz pracować, to albo się loguje na różnego rodzaju komunikatory, żeby być aktywnym, albo przełącza się z okienka na okienko, albo chodzi szybko po miejscu pracy z jakimiś dokumentami, choć tak naprawdę nie ma nic do załatwienia, albo czasami też pisze maile po pracy, żeby pokazać swoje zaangażowanie. Po co? No po to, żeby szef uwierzył, że pracujemy. Ale wy zdajcie sobie sprawę, że takie udawanie, że się pracuje, wymaga praktycznie tyle samo wysiłku, co wykonywanie tej pracy. Ja tylko tak tutaj to zostawiam.
1: Radio SK. Reklama. Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
5: Dla drogich klientów tanie zakupy. W sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
6: Nikpol Indyks Bobrownik 45,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 59,99 za kilogram. Hochland serek twarogowy Almette, wybrane rodzaje 150 gramów 5,39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Agrohurt Arbus Kostaryka 6,59 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,19.
5: PSS z połem. Razem na zakupy.
1: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
7: Zatrzymaj się i pomyśl, co naprawdę ucieszy twoją mamę. Podaruj jej relaks z Neno Beauty. To nowoczesna pielęgnacja, która wygładza i rozświetla skórę bez wychodzenia z domu. Kup produkt Neno Beauty i wygrywaj. Vouchery na wyjazdy od Aloha Camp, kosmetyki Apis lub biżuterię Vezi. Szczegóły na www.nenomyślnikbeauty.pl.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.

0: lecimy. Alan Walker, Mick, Dancing in Love. Można było polecieć w jakiś na przykład taniec, ale my lecimy w nieznane. I to dokładnie w nieznane, bo wciąż możecie oczywiście obstawiać, dokąd tym razem wylądujemy, jeżeli chodzi o nasz samolot w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny, ale nic wam więcej powiedzieć nie mogę. Dlaczego? Bo sama nic nie wiem. Wiem, że będziecie wylatywać. Ostatni weekend maja. Wiem, że wyjazd będzie obejmował opcję all inclusive. Wiem, że potrzebujemy dwóch osób w ramach jednej wygranej, czyli można zabrać partnera, partnerkę, przyjaciela, przyjaciółkę, mamę, siostrę, brata, szwagra, no kogo tam chcecie. Ale poza tym to nie wiem nic. No wiem też, że lecą z wami Jankę, Skama i Wiktor. Jeżeli takie informacje wam wystarczą, żeby porwać się na tę przygodę, to pobieracie aplikację Radio SK, a tam szukacie wszelkich szczegółów na temat akcji Odlot Ściśle Tajne, no i potem naprawdę lecimy. Panic at the Disco, High Hopes, za chwilę.
1: Reklama. Uwaga! Acumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na acumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Acumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Acumex. Nie daj się rozładować.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by All Your Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
9: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
8: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
9: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
8: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
10: Zapraszamy do mrówki pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
11: Hej, co u ciebie?
12: Zapisałem się do TB Edukacja.
11: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
12: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
11: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
12: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
11: Też bym tak chciała.
12: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Nowy Sącz, Rynek 16.
11: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
14: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
13: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
17: Scandinavian Sleeping and Living. i po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: trochę cisza przed burzą.
1: Dobrze brzmi, ale być może za plecami czai się szef
0: z kolejnym zadaniem na dziś. Bojowym, jak tato w weekendy swego czasu.
1: Antor 54 Ultra. Talk to you. Za nami w Radiu SK przed 15, po 15 z uśmiechem wchodzą tłoni. Pirowski, Pawełek i ratują ten wtorek. Nawet jeżeli nie był najlepszy, tylko w Radiu SK.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media
4: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: I co, zapisałeś się już na studia?
12: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
11: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
12: Brzmi jak miejsce dla mnie.
13: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien.
17: Uwaga, kierowcy, ulica Szatarska w Nowym Targu jest częściowo zamknięta. To przez budowę magistrali ciepłowniczej. Prace potrwają tam co najmniej do 25 maja. Po południu będzie pogodnie, więcej chmur w górach. Tam też chwilami może padać słaby deszcz.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Boconiu. RTX Okna EU.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczna akcja na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Już niemal 10 godzin trwają poszukiwania 18-latka, który wpadł do jeziora po wywróceniu się roweru wodnego. Jego trzem kolegom udało się wydostać na brzeg.
19: Grupa sonarowa na miejscu, grupa ratownictwa wodnego przeszukują metr po metrze.
18: Mówi Łukasz Wróblewski z tamtejszej straży. Mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego. Nowy węgierski premier już w Polsce, Peter Madzar, wylądował w Krakowie i tam rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
20: Dzień dobry.
18: Powiedz, co zaplanowano na najbliższe godziny.
20: W stolicy Małopolski Peter Madziar zwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Węgierska delegacja planuje też złożyć wieńce, między innymi przed pomnikiem Jana Pawła II. Węgierski konsulat ma również zorganizować konferencję prasową. Z Krakowa Madziar pociągiem pojedzie do Warszawy. Jutro w stolicy będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie wyruszy do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
18: Miał zachwycić, a stał się kością niezgody. Mieszkańcy osiedla dolnośląskie w Bełchatowie nie chcą budowy wodnego placu zabaw w parku.
14: Betonowa inwestycja spowoduje, że to miejsce straci urok.
18: A lokatorzy okolicznych bloków chcą, aby magistrat wskazał inne miejsce.
21: Teraz my jesteśmy po prostu na etapie realizacji.
18: Odpowiada prezydent Bełchatowa Patryk Marian. Wodny plac zabaw ma być gotowy w połowie przyszłego roku.
22: SK Małopolska News.
17: Dobry Krzysiu, zapraszam. Wysoko w Tatrach znowu zrobiło się zimowo. Specjaliści od pogody przekonują jednak, że to nic dziwnego.
23: 8 czerwca 1962 roku na Kasprowym leżało 200 cm śniegu. W lipcu 70 roku było 30 cm.
17: Mówi Paweł Parzuchowski, kierownik stacji MGW w Zakopanem. Kolorowe kosze na śmieci w kształcie kredek pojawiły się w Nowym Sączu. Na początek na trzech osiedlach mają uczyć najmłodszych mieszkańców miasta, jak poprawnie segregować śmieci.
24: Wrzuć na luz.
25: Wrzuć na luz.
24: Wrzuć na luz.
25: Na luz.
26: Dwie minuty po 15 wesce. Dajemy wam znać, że fajnie gramy. Oskar Cyms, daj mi znać. Zaczyna później Bibi Rexa i Faithless. Wpadnie też Carla Fernandez. No i przypomnijmy sobie absolutny klasyk, czyli Eiffel 65 i Blue Dabadi. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie we wtorek.

0: Kiedy powstawał ten numer, wszyscy byliśmy piękni, zdolni i młodzi, a teraz wciąż jesteśmy piękni i zdolni. Eiffel 65 i Blue Dabba Dee na antenie Radia SK już 14 minut po godzinie 15. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. Nie wierzę, że teraz na waszych twarzach nie pojawił się wielki uśmiech, gdy leciał Eiffel 65. Szczególnie pewnie jak jesteście w samochodzie, nie ma lepszego kawałka do samochodu jak ten. No a właśnie, dzisiaj sprawdziłem, że jest dzień mycia samochodów.
0: Świetny dzień mycia samochodów przy obowiązujących aktualnie prognozach pogody, które co rusz wskazują na albo przelotne, albo solidne opady deszczu.
1: Dlatego właśnie nie rzucajcie się wszyscy na mycie samochodów dzisiaj, bo wiemy jak to się kończy, później ta pogoda nagle się psuje. Ja mogę tutaj powiedzieć, że nawet nie wiedząc, że jest ten dzień, pojechałem umyć dzisiaj auto, więc jak będzie padać, to na mnie. Ale skoro nie mycie samochodów...
0: Można też zrobić taką starodawną metodę. Mam taką koleżankę, która zamiast konkretnego prysznica stosuje instytucję podchlapki.
1: Podchlapki.
0: Już się nie przyjaźnimy, żeby była jasność. Można to zorganizować swojemu samochodowi.
1: To właśnie, jeżeli nie podchlapka auta, to co dzisiaj w planach macie, nagrywajcie nam głosóweczki na eskowym Messengerze. To bardzo proste, a uwielbiamy słuchać wasze głosy. Tym bardziej, że w zamian mamy nasze eskowe prezenty, w tym nasz merch Pirowski i Pawełek.
0: Razem z Warsaw Saints przygotowaliśmy dla was tę kolekcję ubrań. Ona jest dla was dostępna w zamian za wasze wtorkowe historie. Za moment, jeśli chodzi o tę historię muzyczną, to napiszemy ją na nowo razem z Damiano Dawidem i jego numerem zatytułowanym The First Time. Radio
2: SK. Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazda CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
9: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 23 maja Galeria Rondo zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Rondo. Partnerzy KFC, restauracja Aromat, Juicy Boba, bawialnia Świat Urwisa.
10: To będzie ostatnia reklama. Tymczasem w górach zapowiada się pyszna zabawa. Bachleda Festiwal Restauracji. Najsmaczniejsze wydarzenie na kulinarnej mapie Zakopanego. Przez 5 tygodni od 14 maja do 14 czerwca 6 restauracji. Kulik, Zbyrcok, La Prima, Trattoria Parmigiano, Grand Kasprowy i Góralska Tradycja zaprezentuje 12 różnych menu. Dołącz do uczestników festiwalu i poznawaj zakopiańskie smaki od kuchni. Liczba miejsc ograniczona. Zrób rezerwację już dziś. Festiwal Restauracji.pl.
11: I po reklamie.

0: dla wszystkich, którzy trwają po południu. Mamy takie oto trofea. Dawid Podsiadło.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A dzisiaj historia powtórzy się jak kiedyś z One Direction. Simon Cowell, być może kojarzycie tego brytyjskiego dżentelmena, brytyjskiego łowcę talentów, a przy okazji jurora brytyjskiego i amerykańskiego Mam Talent i X-Factor. Tym razem znowu łączy chłopaków w boys band. Tym razem to nie Harry plus Zayn plus Liam, Lee, Louis i
2: Nile,
0: tak jest, a December 10,
2: tak jest. Siedmioosobowy skład tym razem i chłopacy grają łącznie na 14 instrumentach, tak więc uzdolnieni. Widziałem ich tak trochę przypadkowo na żywo i naprawdę mają w sobie sporo energii. Kto wie, może kiedyś dorównają One Direction. Sprawdźmy, co proponują w swoim nowym singlu Infinity 1, 2, 3.
0: Gramy December 10 na naszej antenie.

0: Ina i Hot w Radiu SK. 25 minut przed 16. No dobrze by było, żeby o tej porze roku prawie... No nieco ponad tydzień przed czerwcem było już hot, ale na razie jest jak jest. Pięknie was witamy porą popołudniową, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry. Ania chyba sobie życzy najbardziej, żeby było hot, posłuchajcie.
2: Dzisiaj w tak piękne popołudnie będę sadziła pomidorki w folii i na zewnątrz, żeby latem cieszyć się przepysznym smakiem swojskich pomidorków.
1: Tak jest, życzymy, żeby żadnych przymrozków nie było. A Pirowski, jak tam twoje działeczki i grządki już? Zaopiekowane?
0: Pawełku, u mnie to się nazywa balkon, ale pomidor. Radio
3: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
0: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja. Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
18: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
21: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
20: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
21: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
20: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
22: Zapraszamy do mrówki pod Rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
23: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
24: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
25: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
26: Lidl, to się opłaca.
27: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
28: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
29: To będzie ostatnia reklama.
30: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: I po reklamie.

0: Time the Night to Jazzy w Radiu SK. Na zegarkach mamy 4 minuty do godziny 16.
1: Fajne rzeczy dzieją się wokół nas. Polak pobił rekord świata w 20-krotnym Ironmanie. Co to oznacza? O tym powiemy za moment w newsach SK o 16.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media
4: Expert taniej masz. Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
3: Nie musisz.
2: Jak to nie muszę?
3: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease?
3: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
2: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
3: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
2: I to gdzie?
3: To tu. Oto Moto Lease.
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl. I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
12: Teraz czas na nasze drogi. Tym razem przenosimy się do Zakopanego. W tym mieście zwalniamy na Nowotarskiej, Szkolnej, Kościeliskiej, Kasprowiczach, Ramcówki czy na ulicy Kasprusie. Wieczorem pogodnie, a na termometrach od 9 w Zakopanem do 12-14 w Nowym Sączu i Wochni.
11: Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119, www.bl-system.pl.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Premier zabiera głos w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Chciałbym, żeby Amerykanie mieli precyzyjną wiedzę o zarzutach, które na nim ciążą, mówił Donald Tusk, a tym mają zająć się ministrowie.
14: Bardzo bym chciał, aby zarówno minister spraw zagranicznych, pan premier Sikorski, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, aby przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji.
13: A to może być kluczowe w kwestii ewentualnej ekstradycji. Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Kijów przeprasza Tallinn po tym, jak ukraiński dron został zestrzelony w Estonii. Rzecznik ukraińskiego MSZ Georgi Tychin napisał na portalu X, że to Rosja przekierowuje ukraińskie drony nad kraje bałtyckie, wykorzystując w tym celu środki walki elektronicznej. Jak dodał, Ukraina pracuje nad tym, by unikać takich incydentów. A rzeczniczka NATO poinformowała, że trwa już dochodzenie w sprawie zestrzelenia drona. Polak rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie, Jurand Czabański ustanowił nowy rekord świata. Polak pokonał rowerem, biegając i pływając ponad 4,5 tysiąca kilometrów w czasie 412 godzin, 42 minuty i 27 sekund, deklasując historyczny rezultat z 98. Teraz, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, jedna z firm przekaże ćwierć miliona złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters.
15: SK Małopolska News.
12: Darek Rysie, zapraszam. Będzie remont powiatowej trasy, która prowadzi przez miejscowości Rogi oraz Naszacowice w gminie Podegrodzie. Umowa z firmą, która zajmie się pracami, jest już podpisana.
16: 2 km 435 metrów, jezdnia zostanie minimalnie poszerzona.
12: Mówi Wojciech Błażusiak, szef powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu. Bezdomne zwierzęta z Nowego Sącza czekają na naszą pomoc. Miejskie schronisko potrzebuje pościeli, ręczników czy prześcieradeł. Takie rzeczy można dostarczać codziennie między godziną 11 a 16.
17: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć, wrzuć, wrzuć, wrzuć na luz!
19: Radio SK.
20: Już 2 minuty po godzinie 16, dzisiaj wtorek, a za moment Justin Bieber i Nicki Minaj, potem Kygo i Selena Gomez, będzie Blotka i Smash Mouth, a zatem numer prost ze Shreka. Pięknie was witamy i zapraszamy, tu Pirowski.
21: Tu Pawełek, dzień dobry.
20: Dzień dobry, dzień dobry.

0: Numer ze Szreka od dwóch szereków. Pięknie witamy, Pirowski, Pawełek i Smash Mouth, I'm Believer na naszej antenie już kwadrans po 16.
1: Bardziej Szrek i osioł, tylko musimy jeszcze ustalić, który Szrekiem, a który osłem.
0: No to właśnie, Pawełku, gdybyś miał tak ustalić, który z nas jest Szrekiem, a który osłem,
1: nie
0: chciałbyś pełnić, Pawełku, dwóch funkcji. Ja mogę zostać Lordem Farquadem na przykład.
1: A nawet jesteś do niego troszkę podobny.
0: Naprawdę,
1: ci, no.
0: Pawełku, a nie wyłączyć ci kurna mikrofonu?
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
4: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
3: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
4: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
3: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
5: Zapraszamy do mrówki pod Rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
7: Nowy Sącz, Rynek 16.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb. Dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
14: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
15: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Znowu lecicie?
18: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
17: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
18: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
19: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: I po reklamie.

0: Armin van Buuren, Come Around Again w Radiu SK. Już 28 minut po 16, a my pięknie was witamy.
1: Tu Pirowski i Pawełek,
0: dzień dobry,
1: a Armin van Buuren to nasz nowy kolega z pracy, czeka na was w każdy piątek od 22 w SK Live Remix, które zaczyna się jak zawsze o 20 w piątki.
0: Powiedziałeś, Pawełku, że Armin van Buuren czeka o 22, bo program zaczyna się o 20. To albo się typ spóźnia i nie zdążyłeś, bo jeszcze uścisnąć dłoni, albo coś się nie zgadza w zeznaniach.
1: Po prostu Armin to jest gwiazda, więc on pracuje tylko godzinkę, prawda?
0: To akurat dlaczego ty 22. przychodzisz, Pawełku, aż na 3? Bo powinniśmy na 6, 8, Beyoncé, Halo. Gramy wam już teraz ten piękny numer na naszej antenie. Jeszcze halo do was zrobimy dzisiaj parę razy. Bausa Magnetic to za moment już czeka w kolejce.

0: Bausa. Magnetic na antenie Radia SK już 25 minut przed 17. Dzień dobry, witamy, Pirowski Pawełek w waszych głośnikach.
1: I wasze głosóweczki w naszych uszach, teraz Żaneta.
2: No hejska, kochani moi mili, pozdrawiam was serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
2: Co ja dzisiaj? Dzisiaj jest wtorek, no to już nie jest poniedziałek, ale jednak byłam z dwóch dzieci u ortodonty, oczywiście prywatnie. No i troszeczkę mi na posmutniała, także może ślicznie poproszę jakiś piękny, mały prezencik na pocieszenie. Pozdrawiam.
0: Czyli było płacone tam.
1: Ja myślałem, że po wyjściu od ortodonty jednak mina i uśmiech są do góry, a nie na smutno.
0: Ale musiałeś dawno nie być u ortodonty, Pawełku. Tam za każdą literkę tego zawodu jest co najmniej stówka, że ma 9 liter ortodonta, to jest 9 stów na wejściu. Radio SK. Zauważyłeś, że podobnie jest w radiu? Zobacz, DJ ma dwie literki i wszystko się zgadza.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Masz Allegro Smart?

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
2: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 23 maja Galeria Rondo zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja, Dzień Dziecka w Galerii Rondo. Partnerzy: KFC, Restauracja Aromat, Juicy Boba, Bawialnia Świat Urwisa.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
7: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media
9: I po reklamie.

0: a na mnie jest wszystko jedno i na pewno wszystko źle też nie jest. Odkąd macie Radio SK LOR na naszej antenie, a na zegarkach 4 minuty do 17. Trzymamy kciuki za wasz bezpieczny powrót do domu.
1: Za chwilę newsy w SC, w nich sporo o załamaniu pogody, które nadchodzi w niektóre rejony Polski, a tuż po 17 ujawnimy ostatniego headlinera festiwalu Rap Stacja. Bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Tymczasem w górach zapowiada się pyszna zabawa. Bachleda Festiwal Restauracji. Najsmaczniejsze wydarzenie na kulinarnej mapie Zakopanego. Przez 5 tygodni od 14 maja do 14 czerwca 6 restauracji. Kulik, Zbyrcok, La Prima, Trattoria Parmigiano, Grand Kasprowy i Góralska Tradycja zaprezentuje 12 różnych menu. Dołącz do uczestników festiwalu i poznawaj zakopiańskie smaki od kuchni. Liczba miejsc ograniczona. Zrób rezerwację już dziś. festiwalrestauracji.pl.
2: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
3: Precyzja, estetyka, technologia. To nie tylko okna, to inwestycja w komfort i trwałość. RTX Fabryka Okien, producent stolarki PVC klasy premium. Okna trzyszybowe, energooszczędne i pasywne. W najszerszym profilu na rynku. Systemy przesuwne HST, rolety, drzwi i bramy garażowe. Bez pośredników, bez kompromisów. Z doświadczeniem, które gwarantuje spokój na lata. Przyjdź, RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Poconiu. Sprawdź RTX Okna EU. RTX Fabryka Okien. Perfekcja w każdym detalu.
4: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
5: Nikpol Indeks Bobrownik 45,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 59,99 za kilogram. Hochland Serek Twarogowy Almette, wybrane rodzaje 150 gramów 5,39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Agrohurt Arbus Kostaryka 6,59 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,19.
4: PSS z połem. Razem na zakupy.
6: Zatrzymaj się i pomyśl, co naprawdę ucieszy twoją mamę. Podaruj jej Relaks z Neno Beauty. To nowoczesna pielęgnacja, która wygładza i rozświetla skórę bez wychodzenia z domu. Kup produkt Neno Beauty i wygrywaj. Vouchery na wyjazdy od Aloha Camp, kosmetyki Apis lub biżuterię Vezi. Szczegóły na www.nenomyślnikbeauty.pl.
7: Tylko z My MediaMarkt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien.
15: Wieczorem w naszym regionie będzie pogodnie. Na termometrach od 9 w Zakopanem do 14 w Nowym Sączu i Bochni. Noc też zapowiada się pogodnie, ale uwaga, bo miejscami pojawią się mgły. Na termometrach od 5 do 9.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Boconiu. RTX Okna EU.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kraty idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. To po dramatycznych wydarzeniach w weekend. Na linii Olsztyn i nasza reporterka Anita Zalewska, która śledzi sprawę.
17: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty.
16: A według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Uwaga na gwałtowne załamanie pogody. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. To dla 9 województw. Mowa o części m.in. województw mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego.
18: Miejscami prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć
0: silne opady deszczu od 20 do 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę.
16: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Może też spaść grad, a alerty burzowe obowiązują dziś do 23. W gnieździe Ofelii i Oriona wykluło się 5 piskląt. Zdaniem ekspertów to rzadkość i ogromny sukces. Życie czarnych bocianów możecie podglądać dzięki transmisji online Lasów Państwowych i Uniwersytetu Łódzkiego.
12: SK Małopolska News.
15: Dobry Kryście, zapraszam. W Tatry wróciła zima. W górach przybyło nawet 50 cm śniegu. Dlatego lepiej zrezygnować z wysokogórskich wycieczek, radzi Grzegorz Kubicki, ratownik Topru.
18: Warunki do uprawiania turystyki są dosyć słabe. Sporo tego świeżego śniegu jest. Przypuszczamy, że będzie aktywność niewielkich lawin.
15: A bardziej wiosennie w Tatrach ma się robić już od jutra. Do budowy krytego basenu przygotowuje się Stary Sącz. Na razie miasto kompletuje potrzebne dokumenty oraz pozwolenia. Prace w terenie mają się zacząć w 2028 roku.
19: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
22: Wrzucamy na luz 2 minuty po godzinie 17, ale otwieramy tę godzinę ważną informacją, ważną dla wszystkich fanów muzyki.
23: Rap Stacja Festiwal ogłasza właśnie swojego ostatniego headlinera i jest to, uwaga, uwaga, Mata. On już w Sławie pojawi się między 8 a 11 lipca tego roku.
22: Nie tylko w Sławie, bo także na naszej antenie już teraz startuje 17, a my pięknie witamy. Tu Kirowski
23: i Pawełek.

0: Millennium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Na antenie Radia SK już 14 minut po godzinie 17, a ten cichy śpiew śmiechu zaprezentowała nam jedyna polska prawdziwa gwiazda, pani Jadzia.
1: Dzień dobry,
0: pani Jadziu. Z nami Pawełek i Pirowski. A co takiego śmiesznego się wydarzyło, pani Jadziu? Bo
1: tak jest, panie generale.
0: A dlaczego, panie generale?
1: Bo rozkazujesz nam jak generał.
2: W końcu ktoś to głośno
1: tak,
2: powiedział,
1: nie?
2: Jadziu.
0: Nie, ewentualnie jak podporucznik może.
1: Dobra, niech będzie generał.
0: Witamy bardzo pięknie, pani generałowa po prawej stronie. My zapraszamy serdecznie na zabawę Co Pawełek trzyma w ryjku? Dzisiaj przedmiot, no, na pewno naruszony zębem czasu. Pytanie
1: retro.
0: Tylko, czy czasu. Retro.
2: Jadziu, to ty podpowiadaj, wydzwońcie 664 402 302. Ja wkładam przedmiot do ryjka. I już jestem gotowy.
1: Przykłada się do ucha i słychać dźwięki.
3: A, to super, bo włożyłem do ryjka zamiast do ucha.
0: I słyszysz dźwięki?
1: Ale
3: nie słyszę.
1: To, co masz w ryjku, to się przykłada do ucha.
0: No właśnie, Pawełek pomylił otwory. Czasem mu się to zdarza, z tego co wiem. Zapraszamy serdecznie, 664-402-302. Dzień dobry.
3: Tak, bardzo zabawny, Jadziu, tak? Bawicie?
1: Absolutnie.
3: No, super.
0: Halo? Dzień dobry, witamy.
4: 302, dzień dobry.
3: Tak, bardzo zabawny, Jadziu, tak? Bawicie?
0: Tak, tu pani...
3: Tak, ścisz radio.
0: Tak, będzie łatwiej ze ściszonym radyjkiem.
3: No nie damy rady jednak tutaj.
0: Dobra.
3: Spróbujmy z drugiej strony. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kogo
1: dzień
0: witamy?
1: Dobry.
0: Cześć.
4: Cześć, Dawid z tej strony.
0: Dzień dobry, Dawidzie. Dzień dobry, witamy pięknie. No próbuj. Jesteśmy ciekawi twoich pytań.
4: Chciałem się spytać, czy to jest coś z nadmorza?
1: Nie. Absolutnie nie.
4: Absolutnie.
3: Bezpośrednio z nadmorza to nie.
4: Myślałem, że to jest muszla.
0: Muszla.
3: Nie.
0: Nie, niestety to nie jest muszla, to coś innego jednak. Raczej używane w domu i to kiedyś chyba. No bo teraz już tak coraz rzadziej.
3: A używasz teraz jeszcze?
0: Czy co ugryzło?
3: Używasz jeszcze teraz?
0: Czy ja używam?
3: No.
0: Ale czego, czy używam?
3: Tego przedmiotu.
0: Czego? Silikonu?
3: Przedmiotu.
0: Przedmiotu tego nie używam, Pawełku.
1: A jeszcze, jak nie zapłaciłeś, to nie działało.
0: Że jeszcze raz?
1: Jak nie zapłaciłeś rachunku, to nie działało.
0: Panie Jadziu, w tej kwestii nic się nie zmieniło na świecie.
5: Autopromocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny. Tylko w Radiu SK. Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
10: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
14: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
13: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
15: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia, Wait So Long. Gramy Radio SK pół do szóstej, ale gramy też w zabawę Co Pawełek Trzyma w Ryjku w naszym studiu. Najprawdziwsza, jedyna w swoim rodzaju, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pirowski razem z wami, witamy pięknie, rozpoczynamy drugą rundę i muszę powiedzieć, że przyszła dobra odpowiedź SMS-owo do nas. Ktoś już wie, co trzymasz w ryjku.
1: Tylko żeby ta dobra odpowiedź się do nas dodzwoniła.
0: Oczywiście, no zapraszamy właśnie. Bardzo serdecznie.
2: Dzwońcie 664 402 302, a Jadzia wam przypomina, co wiemy o tym przedmiocie. Aha.
1: Najpierw już zapomniałam, sobie no.
0: Właśnie. Wystarczy popatrzeć, Paweł, jak trzyma to w ryju, w ryjku.
3: Zerknij sobie.
1: No, przykłada się to do ucha i słychać dźwięki.
0: Aha. I nie jest to muszla, taka
1: nie
0: była propozycja w rundzie pierwszej. A zatem co to takiego może być? Otwieramy pierwsze połączenie w tej rundzie do wygrania elementy z naszego popołudniowego merchu. A zatem ciuszki, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kogo witam?
4: Ola.
0: Cześć, Oleńko. Witamy bardzo pięknie. Próbujesz strzelić, czy próbujesz najpierw z pytaniami?
4: A można jeszcze raz poprosić, jakie były już podpowiedzi?
0: Podpowiedzi były następujące, że przykłada się to do ucha i słychać dźwięki, ale nie jest to muszla z nadmorza. Mm-hmm.
4: Czy jest to duże?
3: No, takie bym powiedział spore, całego do ryjka na pewno bym nie zmieścił. Całej.
4: Czy są to słuchawki?
0: Ajajajaj, dobre typowanie, ale nie jest to dobra odpowiedź. Szukamy dalej. Pani Jadziu, może coś jeszcze podpowiemy, bo z niego coś wyrasta tutaj.
3: Co ty
0: z niej nawet.
1: Przewód, włącza się go do takiego...
0: Gniazdka, dobrze.
3: I też można powiedzieć, że kiedyś, no mówiła, że jak się nie opłaciło rachunku.
1: Jak się nie opłaciło rachunku, to nie działało.
3: Odcinali, no właśnie.
0: Kogo witamy?
5: Robercie,
0: no.
5: Cześć. Dobra, to pewnie to
0: nie,
5: będzie
0: Robert, poczekaj, nie słyszeliśmy odpowiedzi. Telefon składa się z kilku elementów, a tu mamy jeden element połączony z drugim elementem, ale trzeciego nie ma. To
3: ten
0: tylko
3: końcowy
0: podpowiem.
3: Taki, który do ucha idzie.
5: Słuchawka z telefonu
1: stacjonarnego. To ta dobra odpowiedź się do nas dodzwoniła.
5: Nie.
0: Gratulujemy, Robercie, bardzo, bardzo serdecznie. Tak z ciekawości, ty jeszcze telefonu stacjonarnego używasz, czy to już przeżytek przeżytków?
5: Nie używam, ale ja jeszcze z tych czasów, gdzie używałem.
0: A, elegancko. To podobnie jak my. Nie wiem, czy się smucić, czy cieszyć. Gratulujemy, Robert, bo wygrywasz dzisiaj analogowe nagrody, a zatem bluza, t-shirt albo skarpetki z tekstami z twoich ulubionych piosenek będą za moment twoje. Radio SK. Kuba, stygnie lato, według panów. Według nas jeszcze się nie zaczęło, patrząc na to, co się
2: nie
0: dzieje za
2: okno. Stygnąć.
0: Pani Jadzia stygnie po naszym spotkaniu, ja to widzę. Pa, Jadziu, kocham cię. Wyjdziesz za mnie? Chyba się zgodziła.

0: To jeden z moich ulubionych numerów Stromae. Papa Ute.
1: Tak. Tak, tak śpiewa Stromae.
0: Już przestał to być mój ulubiony numer, Pawełku, akurat z całego katalogu Stromae'a. Znajdę se inny.
1: To był ulubiony numer Pirewskiego. To za chwilę mój ulubiony i to się długo nie zmieni. Damiano Dawid, Born with a Broken Heart. I
0: a
1: za chwilę
0: my liczymy, że kolejne hity, które zagramy, też będą waszymi ulubionymi.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
2: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
1: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
2: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
1: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
3: Zapraszamy do mrówki pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy, 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
9: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
12: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors słyszycie na falach Radia SK 5 minut przed godziną 18.
1: Rumors, czyli plotki, i my w sumie już nasze plotkowanie popołudniowe na dzisiaj kończymy. Wracamy do Was jutro po 15. No a po 18 to oczywiście Wesce, zawsze imprezka. A jak imprezka, to kto?
0: No Pawełku, zmuszasz mnie teraz do plotkowania. To już nie wiem w takim razie, w którą stronę. Michał Hanczak, zapraszamy bardzo serdecznie.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Nowy Sącz, Rynek 16.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: I co, zapisałeś się już na studia?
4: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
3: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
4: Brzmi jak miejsce dla mnie.
5: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki, szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
11: Nocą pogodnie, ale chłodno, od 4-6 do 9. Lokalnie uwaga też na mgły. Jutro słońce jeszcze cieplej niż dziś, bo w środę na termometrach od 15 do 18 na Podhalu, do 22 w regionie sądeckim i bocheńskim.
10: Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119. www.bl-system.pl.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań młodego mężczyzny na jeziorze Juxtyn. W wodzie znaleziono ciało 18-latka. Do wypadku doszło o poranku. Rower wodny, którym płynęło 4 maturzystów, wywrócił się. 3 mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania 4 z nich. Szef MONU po pilnym łączeniu z szefem Pentagonu, Władysław Kosiniak-Kamysz, rozmawiał telefonicznie z Petem Hexetem. Otrzymał zapewnienie, że zaangażowanie USA w obronę Polski się nie zmienia, a wcześniej Pentagon zapowiedział wycofanie żołnierzy z Niemiec.
13: SK Sport News.
12: Turniej w Sosnowcu i Katowicach, pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Jutro w ramach turnieju towarzyskiego Polska zagra z Serbią, a Bułgaria z Ukrainą. Z kolei na sobotę, na zakończenie turnieju, zapowiedziano spotkania Polska-Bułgaria i Ukraina-Serbia. Święto koszykówki w centrum stolicy od 1 czerwca w Warszawie. Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Impreza będzie niezwykle widowiskowa. Odbędzie się na placu Defilad, gdzie trwa budowanie boiska i strefy kibica.
13: SK Małopolska.
11: Zapraszam. Nic złego się nie dzieje. Zapewniają władze Nowego Sącza. Chodzi o tabletki jodku potasu, które właśnie są wymieniane i uzupełniane w miejskich magazynach.
14: Po prostu skończy się ich termin do spożycia. W tej chwili nie ma żadnego zagrożenia, tylko przemyślane działania.
11: Mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Hanzel. To są ważne wiadomości dla turystów. Ruszył remont drogi do Morskiego Oka. Fachowcy pracują na odcinku między Łysą Polaną a wodogrzmotami Mickiewicza. Roboty potrwają do 19 czerwca.
13: Imprezka.
15: Imprezka.
13: Imprezka.
15: Imprezka.
16: Chciałem sobie podładować telefon. Mamy tutaj pod stołem kontakt i w ogóle nie mogę tam trafić. Świetny początek programu, naprawdę. Ale mam nadzieję, że z wami będę w kontakcie. 2 minuty po 18:00, Hanczak z tej strony. Zaczynamy imprezkę. Dracula na dobry początek.

wspomniałem, że muszę sobie podładować telefon i już podłączyłem, ładuję, bo ten telefon to mi się dzisiaj przyda. Za chwilę wam powiem do czego. Sombr 12 to 12 na antenie Radia SK w Imprezce. No właśnie, dzisiaj mamy Dzień Dobrych Uczynków i tak sobie pomyślałem, że no nie jestem w stanie wam wszystkim we wszystkim pomóc, ale możemy ten Dzień Dobrych Uczynków przekuć w Dzień Dobrych Wiadomości, Dzień Dobrych Wyrazów, Dzień Komplementów być może i mam dla was taką propozycję. Będę do was dzwonił i będę wam mówił miłe rzeczy, jeżeli ich potrzebujecie oczywiście. I tak sobie po prostu miło pogawędzimy. Jedyny warunek jest taki, że muszę wiedzieć, do kogo dzwonić, więc jeżeli ktoś chce, to zostawia na Messengerze Radia SK namiar na siebie, no i może ze dwa zdania opisu swojej osoby, żebym też wiedział, jaki to ma być komplement albo w jakim kierunku ta rozmowa powinna się ułożyć. Zapraszam! Zobaczymy, czy będziecie ode mnie odbierać w ogóle, bo może się okaże, że za chwilę się odbije od zajętej linii albo wyłączonego telefonu. Tak też czasami bywa. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji. Czekam na chętnych, a tymczasem gram wam kolejne hity w Imprezce. Zagram teraz taki, który większość z was rozpozna po jednej nutce i od razu skojarzy naprawdę z imprezowymi historiami. Tak jest, to Pitbull w Imprezce już teraz.

0: cztery pory roku, a w tym ta, którą lubimy, no niemal wszyscy, wiosna. Wiktor Waligura na antenie Radia SK. Dzisiaj dzień dobrych uczynków i ja postanowiłem zrobić taki dobry uczynek, że będę was komplementował. Zostawiacie numery telefonu na Messengerze Eski, a ja teraz wydzwaniam po ludziach i zobaczymy, czy ktoś odbierze telefon, czy jednak się wystraszy i nie umie przyjmować komplementów. Halo, dobry dzień dobry.
1: Cześć, siemanko.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Jakub.
0: Kuba, tu Michał Hanczak, Radio SK się kłania, jesteśmy na żywo. Kuba, jak twój dzień dzisiaj w ogóle?
1: No, bardzo dobrze, uratowałem parę żyć.
0: O, czyli dobre uczynki spełnione z okazji Dnia Dobrych Uczynków, chociaż podejrzewam, że to jest dzień jak co dzień u ciebie.
1: Dokładnie, naprawiam ekspresy do kawy, więc jestem zbawicielem ludzi.
0: A ja myślałem, że rozmawiam z ratownikiem medycznym i mi tu powiesz, że dzisiaj 10 udanych resuscytacji, paru pacjentów dowiezionych na czas tam, gdzie trzeba. No dobrze, dobrze, ale powiem ci, że rzeczywiście, zwłaszcza dzisiaj, jako osoba, która się huśta z tym ciśnieniem dosyć mocno, wypiłem 4 kawy, więc gdybym miał zepsuty ekspres, no to naprawdę byłoby źle. Także absolutnie komplement dla ciebie to, że jesteś super bohaterem, który nie nosi peleryny, ale za to nosi torbę z narzędziami do naprawy ekspresów do kawy.
1: Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za komplement.
0: Kuba, bardzo proszę. No wiesz, karma wraca, jak to mówią. No i kawa czasami też. Ale Say Nate Smith za chwilę.
2: Reklama. Tymczasem w górach zapowiada się pyszna zabawa. Bachleda Festiwal Restauracji. Najsmaczniejsze wydarzenie na kulinarnej mapie Zakopanego. Przez 5 tygodni od 14 maja do 14 czerwca 6 restauracji. Kulik, Zbyrcok, La Prima, Trattoria Parmigiano, Grand Kasprowy i Góralska Tradycja zaprezentuje 12 różnych menu. Dołącz do uczestników festiwalu i poznawaj zakopiańskie smaki od kuchni. Liczba miejsc ograniczona. Zrób rezerwację już dziś. Festiwalrestauracji.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
6: Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 metrów kwadratowych ekspozycji na 3 piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
9: I po reklamie.

0: Fuka i Vito Bambino w imprezę w Radiu SK. Zabiorę cię tam. No właśnie, SK zabiera was tej wiosny i tego lata na najlepsze koncerty, najlepsze festiwale. Fukaj na przykład będzie obecny podczas Rap Stacji, jubileuszowa 10. edycja w lipcu w Sławie. No i oprócz Fukaja tam cała śmietanka polskiego hip-hopu. Z zagranicy też na przykład pojawi się Busta Rhymes, ale od dzisiaj wiemy również, że w Sławie na Rap Stacji zagra Mata. No i na pewno Kiss Camp Odryw Roku na pewno też się pojawi. Także słuchajcie nas uważnie, żeby zdobyć bilety, bo oczywiście, że będziemy mieli.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
8: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
7: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
8: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
7: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
9: Zapraszamy do mrówki pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
10: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 23 maja Galeria Rondo zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Rondo. Partnerzy KFC, restauracja Aromat, Juicy Boba, bawialnia Świat Urwisa.
11: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
14: I po reklamie.

Bardzo dobre muzyczne danie przed 19 w imprezę Even Hollow. Nie wiem, czy jeszcze przed kolacją, czy już po kolacji, czy dzisiaj na obiad był ziemniak, ale czytam, że ruszyła taka kampania promocyjna, promująca ziemniaki, ponieważ podobno coraz mniej ziemniaków jemy. Polski ziemniak, bohater każdego obiadu, tak nazywa się ta kampania. Ja jestem człowiek ziemniak, można powiedzieć, mogę jeść wszystko z ziemniaków w każdej postaci i nawet wymyśliłem hasło do tej kampanii. To hasło powinno brzmieć: ziemniaczki zjedz, mięsko możesz zostawić.

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: SK Małopolska. Na czasie.
7: Michał Rejduch, witajcie. Rusza kolejna odsłona projektu Teatr Polska w Nowym Sączu. Mieszkańcy miasta zobaczą ciekawe spektakle zawodowych teatrów z całej Polski. W czwartek o godzinie 17 w Sokole obejrzycie spektakl Tina, opowiadający o życiu Tiny Turner. Wystawi go Teatr z Bielska-Białej. Spektakl pełen muzyki i piosenek i mamy na niego podwójne wejściówki. Piszcie po nie na malopolska@sk.pl. A w przyszłą sobotę bieg charytatywny Run for a Smile. Zaplanowano go w Skansenie i miasteczku galicyjskim. Trasa liczy około 4 km.
8: Muzyką się żyje.
9: Bangaranga. To słowo powtarzane ostatnio przez fanów Eurowizji. No i my w Imprestę też za kilka chwil będziemy mieli Bangaranga, bo zagram wam ten hit. To jest tytuł zwycięskiej piosenki Bułgarii. Dzisiaj w Sofii oficjalna impreza na cześć Dary, czyli wokalistki, która w sobotę wygrała konkurs. W centrum miasta trwa plenerowy koncert. Dała nam powód do dumy narodowej. Pokażmy jej, że cała Bułgaria stoi za nią murem. Tak władze Sofii napisały w zaproszeniu na dzisiejszą imprezę. Hips Don't Lie. Ten hit Shakiry też na pewno rozgrzeje nas w Imprestę za kilka minut, a sama Shakira ma powody do tańczenia z radości, bo po latach walki oczyszczono ją z zarzutów. Hiszpański urząd skarbowy oskarżał ją o oszustwa podatkowe. Ta historia dotyczy 2011 roku. To wtedy Shakira miała unikać płacenia podatków. Okazało się jednak, że tamtejszy fiskus nie był w stanie dowieść, że artystka mieszkała i robiła interesy w Hiszpanii przez więcej niż pół roku. Doliczono się 163 dni, brakło więc 20. W związku z tym sąd oczyścił Shakirę i nakazał urzędowi zwrot poniesionych kosztów postępowania i nałożonych kar finansowych, i to z odsetkami, dlatego na konto artystki trafi około 60 milionów euro.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Imprezka.
9: Gdybym osobiście znał Shakirę, to bym powiedział, że za jej dzisiaj imprezkujemy, no ale niestety jeszcze takich znajomości nie mam. Na szczęście ja was troszeczkę znam, wiem, jakie hity lubicie. Kungs, The Office, London i Galaxy na przykład. Wiem, że sporo osób lubi ten hit, więc zagram już teraz. Wiem też, że sporo z was mnie również zna, ale jak ktoś nie kojarzy, to nazywam się Hanczak. Dobry wieczór, to Imprezka.

0: Teddy Swims i jego kapitalny wokal na antenie Radia SK to Bad Dreams, ale teraz zupełnie zmienimy klimat. Od razu uprzedzam.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w imprezie będzie obiecywane Bangaranga, czyli hit, który zwyciężył Eurowizję w ostatnią sobotę. Hit prosto z Bułgarii od niejakiej Dary, bardzo popularnej tam piosenkarki, która dzisiaj jest bardzo głośno witana oficjalnie na głównym placu, głównym rynku Sofii. Co to ta Bangaranga? No to jest moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu, tak mówiła Dara. Mówiła też, że kiedy życie staje się przerażające, nie martw się, tylko bądź Bangaranga. Nie mylić się z Bunga Bunga, bo to są zupełnie inne kraje i zupełnie inne słowa i zupełnie inne znaczenie. No dobra, no to odpalamy Bangaranga w imprezce.

0: Gips i spółka z numerem WIN na antenie Radia SK. Za kilka chwil sprawdzimy, kto win, kto dzisiaj wygra zabawę, w której jest tylko jedno pytanie. Ale może wygrać tylko ta osoba, która znajdzie więcej odpowiedzi. Czy będzie to dziewczyna? Czy będzie to chłopak? No zobaczymy, kto się zgłosi. Czekam na wasze zgłoszenia. Albo SMS-owe
1: 664-402-302.
0: Albo na Messengerze Eski. Zostawcie namiar na siebie. Za chwilę się bawimy. Za chwilę też Carly Rae Jepsen, a wcześniej Bebe Rexha i Faithless, New Religion.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
5: Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Sprawdź to sam, czyki dał, kusi ceną każdy dział.
8: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
10: Precyzja, estetyka, technologia. To nie tylko okna, to inwestycja w komfort i trwałość. RTX Fabryka Okien, producent stolarki PVC klasy premium. Okna trzyszybowe, energooszczędne i pasywne, w najszerszym profilu na rynku. Systemy przesuwne HST, rolety, drzwi i bramy garażowe. Bez pośredników, bez kompromisów. Z doświadczeniem, które gwarantuje spokój na lata. Przyjdź, RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Poconiu. Sprawdź RTX Okna EU. RTX Fabryka Okien. Perfekcja w każdym detalu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 m² ekspozycji na trzech piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy.
13: I po reklamie.

0: Co piosenka to hit. Jak ten Sombr to robi, to nie wiem. Potential to jest jego nowość na antenie Radia SK. 16 minut nam zostało do 20. Potencjał czuję w Paulinie i w Damianie, naszych słuchaczach. Cześć, witajcie.
1: Cześć.
0: Super, że jesteście. Niestety jedno z was tylko może wygrać tę grę. Za chwilę zadam wam jedno pytanie wspólne. Odpowiadacie na zmianę, podając po jednej odpowiedzi. Trzeba po prostu szybko odbijać piłeczkę, szybko się orientować, no i poprawnie odpowiadać. Jasne?
2: Jasne.
0: Zobaczymy, kto dłużej wytrzyma w tej grze. A że mamy sezon komunijny w pełni, na szczęście ja w tym roku na żadną komunię nie zostałem zaproszony, co jest dla mojego portfela zbawieniem, no to zadam pytanie. No właśnie, co jest częstym prezentem komunijnym? Paulina.
2: Medalik.
0: Damian.
3: Rower.
0: Paulina.
2: Zegarek.
0: Damian.
3: Hulajnoga.
0: Paulina. Paulina, no, no.
2: Pismo Święte.
0: Damian.
3: Różaniec.
0: Paulina.
2: Krzyżyk na chwilę.
0: I czas minął trochę za długo. Ale że żadne z was nie powiedziało o kopercie z pieniędzmi, powiem wam szczerze, że mnie zaskoczyliście. Z drugiej strony żadne z was też nie powiedziało o operacji nosa. Albo operacji plastycznej uszu. Damian, wygrałeś.

ostatnio usłyszałem od kogoś: o, fajny jest ten nowy numer Maćka Musiała. Od razu prostuję, Maciek Musiał, a Maciek Musiałowski to dwie różne osoby. Maciek Musiał też aktor, też pewnie czasem śpiewa, czasem też reklamuje bieliznę. Ale to nie on. Maciek Musiałowski nagrał Florę, którą przed chwilą wam zagrałem na antenie Radia SK. Maćka możecie kojarzyć na przykład z duetu z Julią Wieniawą, albo aktorsko z filmu Sala Samobójców Hater. Flora, nowość na antenie Radia SK przed 20, a za kilka chwil między innymi Justin Bieber i Nicki Minaj. Wcześniej będę miał bilety na pewien koncert, który za kilka dni w Warszawie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
3: Michał Rejduch, witajcie. Food trucki znowu zaparkują na rynku w Nowym Sączu. W ten weekend będzie można próbować dań z barów na kółkach i kosztować nowych smaków. Będą dania kuchni hiszpańskiej, amerykańskiej, azjatyckiej, greckiej i polskiej. Mięsne i wegetariańskie. Patronujemy tej imprezie. W sobotę można z kolei wybrać się na półmaraton Jaworze. Impreza odbędzie się w Ptaszkowej koło Nowego Sącza. Do pokonania będzie trasa górska licząca 23 km. Można się zapisywać na zawody na kempasport.pl. W planie są też zawody dla dzieci.
4: Muzyką się żyje.
5: Następna stacja, Warszawa i Stadion Narodowy. To tu w piątek i sobotę wystąpi Taco Hemingway w ramach swojej tegorocznej trasy. Po poprzednich występach wiemy już, że możemy spodziewać się dużego show opartego przede wszystkim na albumie Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły. To z tego albumu pochodzą takie kawałki jak Frascati czy Zakochałem się pod apteką, ale starsze hity na koncertach też się pojawiają. No i tu dochodzę do najważniejszego. Mam dla was bilety na sobotni koncert Taco na Narodowym. Szukam więc największego fana rapera, który jakimś cudem nie ma jeszcze biletów na koncert. Zgłoszenia na Messengerze Radia SK właśnie teraz, tylko zostawcie numer telefonu. Na kawałki Taco można głosować w Rap 20 Radia SK, ale wczoraj numerem 1 był kawałek BDS-a i Mai Mecan, ten bardzo ważny, charytatywny kawałek. Ciągle tutaj jestem, czyli Dis na Raka wrócił na pierwsze miejsce tej listy. Każde zagranie tej piosenki to tantiem na rzecz Fundacji Cancer Fighters, więc głosujcie dalej. Lista w każdy poniedziałek po 23 w Radiu SK, a głosowanie i notowanie do sprawdzenia na sk.pl.
1: Impreska. Impreska.
5: Za chwilę sprawdzę, kto jest największym fanem Taco Hemingwaya podłączonym do Radia SK. Czekam na zgłoszenia na Messengerze. No, a tymczasem gram dalej. Justin Bieber, Nicki Minaj za chwilę. Teraz już Taylor Swift i jej Opalite. 2 po 20. Tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: bardzo fajnie wieczorową porą w imprezę brzmi ta nowość. Fire Fire, czyli Shimza na naszej antenie. To jest nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ogień to pewnie będzie na koncercie Taco Hemingwaya na PGE Narodowym już w piątek i sobotę, a ze mną Nikodem. Pan Taco Hemingwaya, zgadza się?
1: Witam wszystkich serdecznie, zgadza się.
0: Nawet dostałem od ciebie na Messengerze zdjęcie z Taco. Kiedy ty je zrobiłeś i jaka to była sytuacja, że ci się udało?
1: To były jakieś juwenalia w 2016 roku w Lublinie, to był darmowy 10 koncert.
0: 10 lat
1: Taco.
0: Temu, uhuhu, jeszcze tak darmowe jest. Koncerty Taco dawał wtedy. Dobrze, tak. Nikodem, czyli rozumiem, że fan od dawna, bardzo proste zadanie mam dla ciebie. Zmieniłem w tytułach Taco Hemingwaya, hitów Taco oczywiście, pewne słowa na słowo stadion, no bo na stadionie za chwilę będzie Taco grał. Musisz podać prawidłowy tytuł. Uwaga, zaczynamy. Deszcz na stadionie?
1: Deszcz na betonie.
0: Zakochałem się pod stadionem?
1: Zakochałem się pod apteką.
0: No i ostatnie, w piątki leżę na stadionie.
1: W wannie.
0: Bardzo dobrze, ale ty będziesz leżał na stadionie, przepraszam, będziesz skakał na Stadionie Narodowym w sobotę, bo podwójne zaproszenie na sobotni koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie jest twoje.
1: Wow, super, bardzo dziękuję, naprawdę. Pierwszy raz chyba coś wygrałem.
0: Naprawdę? No to bardzo się cieszę, że właśnie są to bilety na koncert twojego ulubionego rapera i to jeszcze ode mnie. Baw się doskonale, super. Do usłyszenia, do zobaczenia. Tymczasem w Esce Jonathan, PZ i Liwka obejmuje noce. Czy będę miał jeszcze bilety na Taco w tym tygodniu? Tak, będę miał.

0: trudno się nie ruszać przy tym hicie. Talk to you, another na antenie Radia SK. 29 minut po 20. Hanczak z tej strony. Czy marzycie już o wakacjach? Czy marzycie już o urlopie? Czy marzycie już o tym, żeby ktoś powiedział wam to?
1: Mówi kapitan. Lepiej spakujcie kostium kąpielowy.
0: Bo tam, dokąd polecicie za chwilę, będzie można się poopalać i pokąpać. Co więcej, miejsce, do którego polecicie, jest znane z suszonych owoców. Tego się dzisiaj dowiedzieliśmy. Można płacić tam euro i nie potrzeba paszportu. To jest kilka podpowiedzi co do miejsca, do którego pod koniec maja SK was zabiera na odlot ściśle tajny. Zgłosić można się przez naszą apkę na smartfony, tylko tam. No a tak naprawdę nie wiecie, dokąd polecicie, bo odlot jest ściśle tajny, dowiecie się na lotnisku, ale wiecie za to kiedy? Na koniec maja, na weekend. Z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem, czyli naszą poranną ekipą. No i tak naprawdę z kim jeszcze? No z naszymi słuchaczami. Już taka całkiem niezła gromadka się zebrała, ale jeszcze mamy trochę miejsc. Jutro kolejna szansa, więc zgłoście się choćby teraz. Przypominam, ściągamy apkę Eski na smartfony i tam można wysłać zgłoszenie.
2: Reklama.
3: Zatrzymaj się i pomyśl, co naprawdę ucieszy twoją mamę. Podaruj jej relaks z Neno Beauty. To nowoczesna pielęgnacja, która wygładza i rozświetla skórę bez wychodzenia z domu. Kup produkt Neno Beauty i wygrywaj vouchery na wyjazdy od Aloha Camp, kosmetyki Apis lub biżuterię Vezi. Szczegóły na www.nenomyślnikbeauty.pl.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
5: Nowy Sącz, Rynek 16.
4: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

0: Spin Me Round, Danzel na antenie Radia SK, zawsze na czasie. 17 minut do 21. Dzisiaj dzień dobrych uczynków. Postanowiłem zrobić dzień takich dobrych słów, które mogę wam przez telefon powiedzieć. Niektórzy się do mnie zgłaszali. No i teraz Hanczak znowu będzie dzwonił po ludziach. Zobaczymy, czy ktoś ode mnie odbierze telefon. Numer wybrany. Zobaczymy, czy Ania odbierze, bo do Ani teraz dzwonię. Bądźcie czujni. Jak jesteście Anią, to sprawdźcie, czy telefon wam nie dzwoni. Zobaczymy, dajmy szansę, jeszcze jeden sygnał. Halo? Nie, chyba się nie uda. No właśnie, tak się obawiałem, że ludzie najpierw do mnie piszą, a potem nie odbierają telefonów, bo się boją, że nie wiem, będę się chciał wprosić na kolację albo coś. No dobra, to jak tu się nie udało, to w takim razie spróbujemy może zadzwonić do innej dziewczyny. Może tu. Zobaczymy, może tu będę miał więcej szczęścia i zrobię jakiś dobry uczynek i powiem komuś coś miłego na dobry wieczór i na dobrą noc i na dobry sen. No dobra, jeszcze dajmy sobie szansę. O, dobry wieczór, tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony, jesteśmy na żywo na antenie. Czy ja się dodzwoniłem do żony Filipa?
1: Tak, tak, zgadza się.
0: Jak masz na imię? Bo tego mi Filip nie doniósł i nie napisał.
1: Sabina.
0: Sabina, słuchaj, dzwonię, żeby ci powiedzieć w dniu dobrych uczynków, że jesteś super żoną, wspaniałą kochaną i też wspaniałą matką dzieci i Filip bardzo prosił, żeby ci dzisiaj to przekazać i cała Polska, żeby się o tym dowiedziała. Nie wiem, dlaczego on nie chce ci powiedzieć tego osobiście i mam nadzieję, że mówić to osobiście na co dzień, ale może uznał, że jak ja ci powiem przez radio, to będzie miało większą moc, więc mówię.
1: No, chyba będzie miało większą moc. Ale jestem zaskoczona.
0: Bardzo się cieszę. Takie zaskoczenia. Mam nadzieję, że on niczego nie przeskrobał ostatnio i że ja właśnie teraz nie zostałem jakimś adwokatem diabła.
1: Nie, nie, aż tak bardzo nie.
0: Nie, rozrzucił skarpetki, śmieci nie wyniósł, półki nie naprawił, drobne przestępstwa.
1: Tak,
0: nic groźnego.
1: Tak.
0: No dobrze, dobrze. To słuchaj, to ja w takim razie Sabina tobie i Filipowi życzę bardzo dobrego wieczoru i dobrej nocy. A tymczasem Miley Cyrus sama sobie kupi kwiaty, bo już nie mam czasu, żeby je kupić. We were good.

przed chwilą od pewnego męża pozdrowiłem pewną żonę i od razu mnóstwo mężów się do mnie odezwało. Kany, moją żonę też pozdrów, proszę bardzo. Roman na przykład napisał, że żona Magdalena zasługuje na pozdrowienia i podziękowania. Chce, żeby była doceniona za wychowanie czterech synów i pomoc.

pomóc mężowi, kiedy miał dołek w życiu. Piękne słowa, oczywiście przekazuję, ale no drodzy panowie, resztę już musicie sobie sami załatwiać. Mówcie swoim paniom dobre rzeczy. Nie wysługujcie się mną, bo ja od czasu do czasu tylko taką akcję robię i moce przerobowe też mam ograniczone. Jeszcze jest Ania, która dzisiaj się chwali, że weszła w godzinę na szczyt 3 korony. Chyba fajny wynik, bardzo fajny. Korona dla ciebie, oczywiście. No i pozdrawiamy również Ulę, która dzisiaj mnóstwo godzin w pracy, wydrukowanie licencjatu za nią, jeszcze siedzi na uczelni. Także dzisiaj też miała bardzo intensywny dzień i prosiła o pozdrowienia. No i tym oto sposobem kramik zamykam, a przed chwilą bardzo wiosenny hit Just The Way You Are od Milky i Davida Guetty. To jest oczywiście hit z początku lat 2000, zremiksowany na nowo właśnie przez Davida Guetty. Dużo remiksów, dużo fajnego klubowego grania u nas w każdy piątek po 20 w Eska Live Remix, ale też przez cały tydzień w naszej mobilnej apce, tam specjalny stream. Kanczak, do usłyszenia!

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.
9: SK Małopolska. Na czasie.
10: Warsztaty ze sztuki opowiadania organizuje Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Poprowadzi je animator kultury Jarosław Kaczmarek. Czego będzie można się nauczyć?
11: Opowiadać o życiu, o zwyczajach, o dawnych czasach. Bardzo ważne jest, żeby powrócić po prostu do opowieści, posłuchać.
10: Mówiła Monika Kurzeja z Sokoła. Warsztaty już w sobotę. Zapisy są na mckSokół.pl. A w środę w Bochni rusza festiwal Integracja Malowana Dźwiękiem. Finał i koncert laureatów ze znanymi polskimi gwiazdami w piątek o 18:00 w hali Mosir w Bochni.
12: SK Małopolska News.
10: Michał Rejduchy, zapraszam. O pieniądze na wymianę starych pieców mogą starać się mieszkańcy Nowego Sącza. Głównie ci, którzy mają prywatne domy lub są właścicielami lokali w kamienicach. Warto jednak się pospieszyć, bo miasto może przeznaczyć tylko około 30 dotacji.
13: Mam bardzo dobrą wiadomość, jak sądzę, dla wszystkich posiadaczy starych, nieefektownych pieców węglowych. Proszę Państwa, jeśli tylko chcecie, możecie uzyskać dotację w wysokości 6 tysięcy złotych na wymianę, likwidację starego, nieekologicznego źródła ciepła na coś nowego. To nowe coś to może być, proszę Państwa, na przykład piec gazowy, dwuobiegowy, jakikolwiek, to może być pompa ciepła, to może być podłączenie do MPC-u, piec na pelet. W każdym razie 6 tysięcy to jest mniej więcej taka kwota, która pozwoli na zakup pieca gazowego, kotła gazowego najwyższej generacji. I teraz tak, kto może wystąpić? Każdy mieszkaniec Nowego Sącza, który jest posiadaczem domu lub wydzielonego lokalu mieszkalnego, zgłosi się do nas, wypełni odpowiedni wniosek, zostanie przyznana dotacja, podpiszemy umowę, no i zrealizuje tą inwestycję. Wszystkie, że tak powiem, formalności są ograniczone do niezbędnego minimum i Państwo po prostu przystępujecie teraz do inwestycji. Sezon jest sam raz na wymianę kotłów, na likwidację, no i po prostu zapraszamy. Mamy kwotę na jednego mieszkańca, to jest 6 tysięcy, mamy przygotowane, no niestety tylko albo aż 30 dotacji, to jest to 80 tysięcy. No tak pozwoliło nam, to są nasze własne miejskie pieniądze, które musieliśmy wygospodarować i znaleźć. Jeśli będzie takie zainteresowanie, to w przyszłym roku będziemy powtarzać te dotacje. Tak, więc proszę Państwa, z tymi piecami to jest tak, że one nam cały czas ubywają i to nie dlatego, że ludzie je likwidują, tylko my w tej chwili zaczęliśmy wprowadzać tak zwaną centralną ewidencję emisyjności budynków, w której jest bardzo dużo pieców pozaklasowych. Jest ich około 1000. Dlaczego ja powiem około? Dlatego, że z każdym dniem one maleją, bo okazało się, że kiedyś była taka zupełnie zapomniana sytuacja, kiedy dostawało się dotacja w wysokości 3000 zł na zakup węgla. I wtedy te piece węglowe w tych deklaracjach nam się strasznie rozmnożyły. jak króliki, naprawdę. I teraz one są po prostu w ramach, bo też Straż Miejska kontroluje, czy te piece są, czy deklaracje CEB są wykonane, więc okazuje się, że są weryfikowane i tych piecy nam ubywa. To jest dobra wiadomość, to są te klasy 0, 1, 2, czyli tak zwane kopciuchy, nie lubię tego słowa, ale okazuje się, że od końca tego roku już nie będą mogły być używane piece kategorii 3 i 4. Ich jest znowu ponad 1000. Ale jak mówię, systematycznie to maleje. No niestety program Czyste Powietrze rządowy jest skomplikowany, trudny. No i przede wszystkim nie dofinansowuje likwidacji kotła węglowego na kotłów gazowych. A bardzo wielu chętnych ludzi jest, bo ma gaz na domu. To jest naprawdę, są już znudzeni, bo to przychodzą do nas ludzie i pytają. Mieszkańcy są znudzeni tym dokładaniem do pieca. Osoby starsze chciałyby troszeczkę tego komfortu mieć i to do nich głównie jest adresowana ta nasza dotacja. No, do wyczerpania zapasów i kto pierwszy przyjdzie, złoży wniosek. Wnioski są też na stronie do ściągnięcia. Zapraszamy na Wazów 9, tam mamy punkt obsługi mieszkańca. Wypełniacie, składacie, jak tylko spełniacie te warunki, czyli A, jesteście posiadaczem starego kotła, B, jesteście mieszkańcem Nowego Sącza, macie tytuł własności do mieszkania lub do budynku jednorodzinnego, wielorodzinnego, zapraszam. Nie żadnych kryteriów dochodowych. Naprawdę. Nas interesuje likwidacja starego źródła ciepła.
10: Mówił Grzegorz Tabarz z Urzędu Miasta Nowego Sącza. O szczegóły można pytać w Wydziale Ochrony Środowiska. Problem ze żmijami ma schronisko dla psów w Nowym Sączu. Od kiedy zrobiło się ciepło, węże zaczęły pojawiać się na wybiegach dla psów. To może być bardzo niebezpieczne dla zwierząt, mówi Joanna Otto, szefowa schroniska.
3: Przyszła wiosna, idzie lato, cieszymy się z tego, że jest piękna pogoda, jednak nasze schronisko jest usytuowane w takich podmokłych terenach i mamy tutaj problem ze żmijami. Także bardzo apelujemy do Państwa, którzy do nas przychodzą, żeby ubierać wyższe buty, żeby uprzedzać dzieci, żeby nie łapały tych zwierzątek. Jeżeli się cokolwiek wydarzy, od razu alarmować do schroniska, ewentualnie wzywać 112, czy się to wydarzy jakaś nieprzyjemna sytuacja psu czy człowiekowi, bo wiadomo, człowiek priorytet, ale o nasze zwierzęta też musimy dbać. Wszystko trzeba nam sygnalizować.
10: Były jakieś takie przypadki, że na przykład żmija dostała się na teren schroniska gdzieś tam do końca?
3: Tak, zdarzają się. Bywają żmije na wybiegach. Rano, zanim pieski wypuścimy na zewnątrz, to musimy przejść, zobaczyć, czy się gdzieś żmija nie wygrzewa. Były też żmije już w boksach. Przychodzą do boksów, więc no nie jest ciekawa sytuacja, tym bardziej, że mamy już dwa wypadki śmiertelne w naszej historii, właśnie po ukąszeniu żmii. Dla zwierząt jest to bardzo niebezpieczne, zresztą dla człowieka też, ale od razu trzeba reagować. Nie można tego zostawić, bo im szybciej zareagujemy, tym jest łatwiej to zwierzę wyleczyć.
10: W tym roku nie było żadnego takiego tragicznego przypadku?
3: Jeszcze nie. Tak, kupiliśmy takie odstraszacze na żmije. Miejmy nadzieję, że one to coś zadziałają. Tak jak mówię, sprawdzamy teren, no, ale są to małe zwierzątka zwinne, więc nie jesteśmy w stanie wszystkiego wypatrzyć. Jeżeli ktoś z Państwa zobaczy gdzieś jakieś gniazdo, to też prosimy nas informować. I naprawdę cała ścieżka rowerowa wzdłuż Dunajca, przynajmniej tutaj, gdzie my chodzimy, jest oblegana wręcz przez żmije, więc uważajcie Państwo. I wysokie buty i ostrożność.
10: Uważać powinni także wolontariusze, którzy przychodzą wyprowadzać schroniskowe psy na spacery. Kilkudziesięciu prelegentów z Polski i zagranicy wzięło udział w konferencji o zdrowiu, którą zorganizowała Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Panele dyskusyjne dotyczyły współczesnych chorób cywilizacyjnych i walki z nimi.
8: Dzień dobry Państwu, dr Halina Potok, prorektor do spraw studenckich i kształcenia Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Dzisiaj w naszej uczelni mamy konferencję międzynarodową, którą przygotowało i zorganizowało zespół z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Konferencja pozwala na wymianę doświadczeń z obszaru zdrowia, medycyny i współpracy w zespołach interprofesjonalnych. bardzo ważne wydarzenie, ponieważ w ramach tej konferencji łączymy doświadczenie, wiedzę, umiejętności profesjonalistów z różnych krajów. Dzięki temu nasi wykładowcy zdobywają również doświadczenie. Dzięki temu mamy możliwość poznawania opinii różnych osób, naukowców z różnych krajów. Więc staliśmy się dzisiaj w uczelni takim centrum wymiany doświadczeń w zakresie współpracy interprofesjonalnej. W wydarzeniu uczestniczą oczywiście osoby z zewnątrz, zaproszeni goście. Oczywiście mają również możliwość studenci, ponieważ rozwój kadry naszej akademickiej opiera się przede wszystkim o współpracę z naszymi studentami, bo to oni kiedyś będą również rozwijać naukowość. I te pierwsze kroki, które tutaj stawiają w ramach sesji plakatowych, bo studenci tutaj aktywnie uczestniczą w ramach sesji plakatowej, ich pierwsze przygotowane prace w tym zakresie stymulują ich do rozwoju przyszłej ich aktywności naukowej. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości będą również chcieli swój rozwój zawodowy złączyć trochę w uczelniu właśnie poprzez rozwój naukowości w oparciu o praktykę, o studium przypadku, o badania naukowe prowadzone w oparciu o doświadczenie praktyczne. Tematy są różne. W szerokim spektrum jest to tematyka związana z kwestią chirurgii, bo w tej chwili akurat odbywa się wykład z zakresu robotyki. Były wykłady z zakresu profilaktyki, był wykład na przykład też, w którym uczestniczyłam, z zakresu profilaktyki zakażenia wynikającego z ukąszenia kleszczem. Jest tematyka związana również z dietetyką, z fizjoterapią. Generalnie wszystkie obszary związane z medycyną. Dziś tutaj na tej konferencji w tym zakresie tematycznym mają swoje miejsce, bo zdrowie jest bardzo szerokie. Jeżeli chcemy mówić o zdrowiu, jeżeli chcemy mówić o medycynie, to warto w tych aspektach poruszać się w takim szerokim zakresie tematycznym, bo wszystko jest holistyczne. W związku z tym też my wymagamy takiego holistycznego spojrzenia, jeżeli chodzi o kwestie troski o nasze zdrowie i również działania, które podejmujemy później po to, żeby to zdrowie utrzymać albo w ramach profilaktyki drugiego stopnia szybko rozpoznać pewne zagrożenia, a w ramach profilaktyki trzeciego stopnia działać skutecznie, żeby te dolegliwości, które ewentualnie gdzieś tam będą rozpoznane, w miarę szybko podziałać tak, żeby nie powodowały jakichś negatywnych skutków w naszym organizmie. To nie jest pierwsze takie wydarzenie w naszym wydziale. My cyklicznie organizujemy różne spotkania, konferencje. Wydział jest bardzo aktywny w tych obszarach. Władze dziekańskie bardzo dbają o to, żeby te wydarzenia były organizowane cyklicznie, a myślę, że o tym, jakich mamy prelegentów, z jakich krajów, to już bardziej dokładnie myślę, że Państwu przedstawią organizatorzy.
14: Urszula Cisoń-Apanasewicz, prodziekan na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu.
15: Iwona Zaczyk, prodziekan na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu.
14: Myślę, że ta tematyka jest bardzo istotna. Współpraca w zespołach interprofesjonalnym to temat, który jest ostatnio na tak zwanym topie, ale on zawsze był potrzebny, zawsze był konieczny, ta współpraca w zespołach. Natomiast teraz o tym dużo mówimy. Zorganizowaliśmy tę konferencję właśnie pod takim hasłem, ale tak jak tutaj zostało powiedziane, konferencja ma charakter międzynarodowy i chciałabym się tutaj pochwalić, że udało nam się pozyskać wykładowców, panelistów z różnych krajów. Wysłuchaliśmy już dzisiaj wykładu pani doktor z Australii, wysłuchaliśmy wykładów osób reprezentujących środowisko akademickie z Indii, z Portugalii, z Turcji, jeszcze przed nami wykłady ze Słowacji, z Ukrainy, więc myślę, że to jest takie dla nas duże wyzwanie, osiągnięcie, że nasi pracownicy, nasi studenci, ale też osoby, które przyjechały do nas z innych uczelni, mogą wysłuchać i uczestniczyć w tych wykładach i również w sesji posterowej.
15: No, cieszymy się bardzo, że udało nam się zorganizować taką konferencję, która ma bardzo szeroki zakres. Tak jak tu pani dziekan mówiła, no, są to goście zarówno z Indii, jak i z Turcji, jak i z Portugalii. I równocześnie prowadzimy dwie sesje. Jest to sesja ta anglojęzyczna i sesja polskojęzyczna, więc prelegentów jest naprawdę bardzo dużo i wszyscy chcą podzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, z czego bardzo się cieszymy i cieszymy się z tego, że tak wielu prelegentów postanowiło wziąć udział w tej naszej konferencji. Czyli ilu? No to są osoby w zasadzie to są zespoły, tak? Z właśnie tak jak pani dziekan powiedziała, z Indii, z Portugalii, z Ukrainy, z Turcji. No i nasi polscy tutaj wykładowcy też jest. No tak. Tak, będzie kilkadziesiąt osób. Znaczy tak, jeżeli chodzi o tematy, to one oczywiście krążą tak wokół tej interdyscyplinarności krążą też wokół tej współpracy zespołów interprofesjonalnych. Są to tematy na przykład dotyczące żywienia osób starszych, są to tematy dotyczące na przykład psychiki, tak, czyli depresji na przykład osób starszych, są to tematy, które dotyczą no tak jak tutaj Państwo macie, dietoterapii, czyli generalnie można powiedzieć, że ten zakres tematyczny jest naprawdę ogromny.
16: Przyjechali też przedstawiciele uczelni z całej Polski, mamy przedstawicieli z uczelni z Gdańska, z Wrocławia, z Krakowa, z Rzeszowa, z Warszawy i każdy chce się podzielić tymi swoimi doświadczeniami. Mamy również zaplanowane warsztaty dla osób zainteresowanych, warsztaty z zakresu pierwszej pomocy, udzielania pierwszej pomocy, ale też zaawansowanych procedur w medycynie ratunkowej. Mamy zaplanowane warsztaty dotyczące nowości w żywieniu pacjentów, warsztaty z zakresu analizy składu ciała, porad dietetycznych, na które można się wpisać i w których można uczestniczyć. Także to tyle chyba, jeśli chodzi o tą naszą dzisiejszą konferencję. Myślę, że jest to ciekawe wydarzenie i mamy taki plan przyszłościowo, żeby ona była cyklicznym wydarzeniem.
10: W spotkaniach wzięli udział także studenci prezentujący swoje badania. Już za kilka dni w Nowym Sączu ruszają juwenalia. Studenckie święto potrwa 4 dni. Będzie to pierwsza od kilkunastu lat wspólna impreza dwóch sądeckich uczelni.
17: Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej poświęconej juwenaliom sądeckim. W tym wypadku jest to wydarzenie wręcz epokowe, dlatego że nie są te juwenalia organizowane przez jedną uczelnię, ale dwie, czyli Wyższą Szkołę Biznesu i Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Chronologicznie będziemy opowiadać o każdym punkcie juwenaliów. Ja na początku pozwolę sobie przedstawić uczestników tej konferencji. Tutaj mamy Wiktora Madziara, przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego ANS. Tutaj od mojej prawej strony mamy Patryka Bocheńskiego, wiceprzewodniczącego Rady WSB i Dominika Hajduka, przewodniczącego Rady WSB.
18: Pierwszy dzień juwenaliów, czwartek, 21 maja. Klasycznie, tak jak już od co roku, zaczynamy dniem sportowym. Na sportowo rywalizujemy. Chociaż nie tak bardzo jak w roku poprzednim, ponieważ w tym roku zdecydowaliśmy się na rozegranie dyscyplin towarzyskich. Gramy towarzysko ANS na WSB. Pierwszym punktem czwartkowego wydarzenia będzie mecz w piłkę nożną. Pełnowymiarowy mecz studenci na studentów, pełne jedenastki. Gramy, tak jak cały czas mówię, towarzysko. Po tym meczu o godzinie 16 przechodzimy na kolejną dyscyplinę, czyli bieg, który odbędzie się w formule takiej jak w latach ubiegłych, czyli dla wszystkich osób, które chcą po prostu w nim wystąpić, wystartować. Zapisy są dostępne dla każdego na aplikacji przez stronę. Po biegu o godzinie 17 gramy mecz w siatkówkę i tu jest tak jak na piłce nożnej, gramy studenci na studentów, czyli ANS na WSB i o godzinie 18.30 startujemy z meczem ostatnim, również siatkówkę i to jest już jeszcze bardziej można powiedzieć, że mecz towarzyski, bo gramy wykładowcy ANS przeciwko wykładowcom WSB. Nie ma wygranych, nie ma przegranych, gramy towarzysko dla zabawy, żeby się, tak powiem, zapoznać, a w latach następnych może zorganizujemy bardziej rywalizacyjne dyscypliny.
19: Natomiast jeśli chodzi o drugi dzień juwenaliów, czyli piątek 22 maja, planujemy zlot motoryzacyjny na terenie WSB NL-u. Na parkingu będzie kilkadziesiąt różnego typu aut. Będzie można sobie posiedzieć, pooglądać i zobaczyć, jak te samochody działają. Natomiast po skończonym zlocie, który będzie trwał od 18 do 20.30, zapraszamy wszystkich studentów i nie tylko do klubu Reset, który będzie otwarty od 21.00. No i całą noc się bawimy.
20: trzeci dzień juwenaliów, a właściwie jego początek. Rozpoczniemy turniejem e-sportowym. Odbędzie się on 23 maja o godzinie 10, czyli dosyć wcześnie, na Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Turniej e-sport będzie składał się z 16 drużyn. 23 maja mamy półfinały i finały. Będą one streamowane na YouTubie, na kanale juwenaliowym. Eliminacje tak samo na tym kanale będą wcześniej pokazywane. Jest to początek juwenaliów. Po 15 zapraszamy wszystkich na Sandecję, na następne koncerty. Dziękuję.
21: I teraz przechodzimy do serca naszych juwenaliów. Jeszcze raz dla bezpieczeństwa powtórzę tą datę. 23 maja o godzinie 16.00 startujemy na Starej Sandecji z koncertami. O godzinie 16.00 wchodzą właśnie zespoły bardziej lokalne. Będzie to Strawberry Prism, będzie to Madhouse i The Mate. A o 19.30 jedna z gwiazd wieczoru, czyli Łydka Grubasa ze słynną, legendarną piosenką Rapapara oraz największa gwiazda tychże juwenaliów, czyli Blacha 2115, która wchodzi o godzinie 21. No, chciałbym tylko spostrzec, że jak Stara Sandecja, to znaczy, że koncerty odbywają się pod chmurką, więc możemy już rozpocząć modlitwę o to, żeby nie było deszczu. Następnie po koncercie znów przechodzimy do centrum miasta na ulicę Szwedzką 4, do klubu Reset i tam bawimy się do białego rana.
18: Ostatni dzień juwenaliów, czyli to tak jak pierwszy Krystian mówił, też również w plenerze będzie się odbywał. Początek ostatniego dnia juwenaliów 24 maja. O godzinie 12 rozpoczynamy grą terenową, tak zwanymi podchodami juwenaliowymi, czyli to jest takie nowe wydarzenie, które zorganizujemy w tym roku. Polega ono na tym, że 10 drużyn czteroosobowych, w którym są przynajmniej dwójka studentów, wybiera się, tak powiem, w teren na trasę, która ma ponad 4 km, na której będą się znajdowały różne punkty z zagadkami, wyzwaniami, będą dyscypliny bardziej sprawnościowe, będą również zagadki i będą w punkty z tymi z punkty tej gry będą w różnych miejscach Nowego Sącza i drużyny będą się ścigać na czas oraz na punkty, kto będzie zwycięzcą tej gry. Gra zaczyna się na Wydziale Nauk Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwie i również się tam kończy. Następny punkt juwenaliów, no to już kolega przedstawi.
19: No i ostatnie dwa wydarzenia, które mamy zaplanowane, to przede wszystkim konkurs Miss Juwenaliów, z którego zostanie wyłoniona Miss Juwenaliów. Będzie oczywiście komisja wyborcza, składająca się z kilku osób. I będzie też nagroda publiczności. Natomiast jeśli chodzi o ostatnie wydarzenie, które rozpocznie się chwilę po konkursie Miss, będzie to kino plenerowe i film, który będziemy oglądać, będzie miał tytuł Wszystko Wszędzie Naraz. I będzie trwał on do 20.30 mniej więcej. Później od 21.00 zapraszamy już na takie spokojne posiedzenie, porozmawianie, zapoznanie się bardziej studencko. Tak się zakończą nasze juwenalia sądeckie.

0: Wie pan co, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o decyzję od góry, to znaczy z rektoratu, nie było raczej problemu. Trzeba było się parę razy spotkać, przedstawić zarys planu, jak to widzimy, jakie są korzyści z tego, natomiast nie uważam, żeby to było jakieś ciężkie dogadać się z nimi, jeśli chodzi o stronę WSB, natomiast jeśli chodzi o MS, to tutaj kolega się wypowie, myślę, że też...
1: Jeśli chodzi o ANS, to oczywiście od dawna chcieliśmy współtworzyć jakieś wydarzenia, bo nie ma sensu tworzyć jakichś podziałów. Oczywiście mamy dwie uczelnie. Nowy Sącz jest miastem średniej wielkości, ale zbyt małym, żeby uczelnie robiły samodzielnie wydarzenia. Fajnie jest wykorzystać tą synergię, ten potencjał i zrobić coś wielkiego wspólnie. Wszystko zaczęło się chyba rok temu. To było, kiedy spotkaliśmy się w pewnej knajpce, w pewnej kawiarni. No i tam miało to wszystko swój początek i oto owocem będą te juwenalia, które już za chwilę się odbędą. Jak najbardziej. Myślę, że jak najbardziej. Te juwenalia są dla nas testem między innymi logistycznym, zarządczym, żeby to wszystko skoordynować. Przecież to są dwa oddzielne organizmy, które już stają się troszeczkę połączone, ale myślę, że jak najbardziej będzie to kierunek na wspólną przyszłość.
0: Tak, trzeba też zauważyć, że jednak nasze uczelnie mają dwa różne profile. Profile, ponieważ ANS jest uczelnią publiczną, nasza jest prywatna, więc siłą rzeczy różne rzeczy się różnie załatwia i jeśli chodzi o papierologię, też mamy trochę inne podejścia, więc jeśli miałbym określić najtrudniejsze wyzwanie organizacyjne, to myślę, że połączenie po prostu uczelni prywatnej z uczelnią publiczną jest najtrudniejszym zadaniem.
2: Zapraszacie też mieszkańców, którzy są do
0: Wszyscy są zaproszeni.
1: Oczywiście, wszyscy są zaproszeni. Jeszcze bardzo ważna rzecz, której myśmy tutaj nie wypowiedzieli wcześniej, a mianowicie wstęp na juwenalia jest całkowicie darmowy, całkowicie bezpłatny. Każdy może przyjść i jedynie są wyjątki w postaci klubów. Tam płaci się normalnie wstęp, ale koncert jest całkowicie darmowy. Wszystkie pozostałe punkty również, choć na niektóre punkty z przyczyn logistycznych obowiązują zapisy, na przykład na wybory miejsc, na kino plenerowe, czy oczywiście zawody sportowe, czy e-sportowe. To jest oczywiście zrozumiałe, bo jest to kwestia typowej logistyki, ale tak to zapraszamy nie tylko mieszkańców Nowego Sącza, całego regionu, a nawet szerzej, dlatego że patrząc się na nasze social media, odbiorców mieliśmy praktycznie w całej Polsce, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Mamy na ten moment zgłoszenia kandydatek. Będzie to wyglądało, a mianowicie tak, że oczywiście powołujemy jury, w którym będą zasiadać prominentne osoby, ale na razie zostawiamy to w tajemnicy. Zobaczą Państwo na miejscu. Kandydatki zaprezentują się. Tak jak kolega Dominik mówił, jury będzie miało nagrodę w formie wyróżnienia, ale to wyborcy w postaci uczestników wybiorą prawdziwą miss tychże juwenaliów. Zapraszamy wszystkie kandydatki, które chciałyby się zgłosić w wyborach miss, ale zapraszamy także uczestników, którzy chcieliby doświadczyć kina plenerowego, doświadczyć wyborów na miejscu, ale nawet pozostałe punkty juwenaliów jeszcze mają otwarte zapisy, na przykład choćby e-sport, choć drużyny sportowe już chyba mamy full uczestników, ale jak najbardziej, nawet jak wydarzenia sportowe mają full uczestników grających, to tak czy siak zapraszamy kibiców, widownie, no przecież muszą przyjść kibice z ANS-u, muszą przyjść kibice z WSB i...
0: Doping jest bardzo ważny.
1: Doping jest ważny.
3: Juwenalia ruszają już w czwartek. Rusza kolejna edycja projektu Teatr Polska. Dołączyło do niej Małopolskie Centrum Kultury Sokół z Nowego Sącza. To okazja do tego, żeby bez wyjeżdżania z miasta zobaczyć spektakle zawodowych teatrów z całej Polski. O szczegółach opowiedziała nam Mirosława Wiktorowska z Sokoła.
4: W tym roku ten wybór i właściwie Teatr Polska może nam się skojarzyć z liczbą 18, ponieważ jest to 18 edycja. 18 spektakli zostało wybranych, więc z 224 jest to dość pokaźna liczba i co roku naprawdę tych spektakli, które zgłaszają się do tego projektu, jest naprawdę dużo, więc ten wybór jest trudny. Komisja przez miesiąc pracuje i potem udaje się wybrać te 18 właśnie w tym roku, więc też ta pula została powiększona, bo do tej pory było ich 15. I te spektakle będą prezentowane od 18 października, od 18 maja do 18 października. My startujemy już 21 maja, a pokazy będą w całej Polsce. Będzie to ponad 183 pokazy w 93 miejscowościach.
5: Czym instytut kieruje się, wybierając te spektakle?
4: No, tą podstawową kategorią jest wybór miejscowości, w których nie ma profesjonalnego teatru instytucjonalnego, więc na szczęście my jeszcze się kwalifikujemy do tej puli, bo no, po prostu w Nowym Sączu nie ma tak dużej instytucji teatralnej. No i wiadomo, my od lat, tak jak pozostałe instytucje kultury, działamy impresaryjnie.
3: A co w programie?
4: W programie w tym roku mamy 5 spektakli, więc naprawdę gratka wyjątkowa w tym roku, że udało nam się aż tyle zaprosić do Nowego Sącza. 3 spektakle będą w, że tak to nazwę, w secie przedwakacyjnym, 2 spektakle po wakacjach, ale oczywiście zacznę o tych spektaklach, które będą już w maju, 21 maja o godzinie 17. Zaczynamy spektaklem Tina z Teatru Polskiego w Bielsko-Białej, który już w Nowym Sączu gościł. Co prawda nie udało się zaprosić tego spektaklu wtedy w ramach Teatru Polska, w ramach którego też został nagrodzony spektakl Wyspa Kaliny o Kalinie Jędrusik, ale udało się nam go zaprosić potem na festiwal Pamiętajcie o Ogrodach, więc mam nadzieję, że Państwo mieli okazję ten spektakl muzyczny zobaczyć, tym bardziej, że główna aktorka, która odgrywała tutaj rolę, czyli Wiktoria Węgrzyn-Lichosyt, za tą rolę otrzymała nagrodę aktorską. I też pojawi się właśnie w Nowym Sączu 21 maja w spektaklu pod tytułem Tina. A spektakl jest inspirowany życiem i twórczością ikony rock'n'rolla, czyli Tina Turner. Ale akcja tym razem skupia się na jej życiu prywatnym, na jej związku z Ickiem Turnerem, który no, był dość trudny, to była dość toksyczna relacja i to właśnie stanie się taką teatralną analizą kolejnych etapów życia. Z takim partnerem będzie opowieścią o rozstaniach, o powrotach, o manipulacjach i o tym, że taką relację można zerwać, tak jak zrobiła to Tina. Postawiła wabank na wszystko, postawiła na swoje życie, zawalczyła o nie, no i dzięki temu udało się jej wyjść z tego piekła, więc jest to też nadzieja dla każdej ofiary takiej domowej przemocy, więc będzie i część dobrej naprawdę muzyki, no ale będzie też ta właśnie poważna część życia Tiny Turner analizowana na scenie.
3: Potem mamy kolejny spektakl dzień później.
4: Tak, dzień później, 22 maja o godzinie 19, Stowarzyszenie Sztuka Nowa przyjeżdża do nas ze spektaklem Niżyńska a Pianoforte. I jest to kameralny spektakl, który inspirowany jest właśnie twórczością i biografią Bronisławy Niżyńskiej, jednej z najważniejszych postaci dwudziestowiecznej awangardy w tańcu. I na scenie właśnie aktorka, która pojawi się, pokaże jej bibliografię, ale w dość nietypowej formie, co też jest dość specyficzne dla tego projektu Teatr Polska, że te formy teatralne, które widzimy na scenie, są naprawdę unikatowe. Ja przyznam szczerze, że widzę często spektakle w formach, które się pojawiają po raz pierwszy. I tutaj tym głównym elementem będzie ogromna trampolina sportowa, która pozwoli aktorce odciążyć gatunek baletu i właściwie przede wszystkim poprzez ruch taki wertykalny, oparty na wyskoku, odbiciu się i zawieszeniu w powietrzu, pokaże tą bibliografię, tą postać tej Niżyńskiej. W dużej mierze jest to dialog z taką też dość istotnym dziełem choreograficznym Niżyńskiej do muzyki Igora Lnos. I jest to dzieło, które właśnie, jest to dialog ruchu i dźwięku, i pokazanie takiego procesu odzyskiwania głosu, który jest symboliczny w tym spektaklu, a symbolizuje akt dojrzewania do emancypacji, tak, dość trudny temat i rzeczywiście dość nietypowa jest to forma przekazu. Muzyka będzie wraz z wokalizacją na żywo w wykonaniu Katarzyny Piszek, która też właśnie materializuje tą muzykę i wokal jako takie równorzędne elementy tego dramatu. W większości ten spektakl będzie, że tak mogę powiedzieć, troszkę niemy. Ten dźwięk pojawi się w drugiej części spektaklu. No, na pewno będzie przepełniony emocjami, łzami. Myślę, że naprawdę nietypową formą, którą ja też doświadczyłam w zeszłym roku, jak mieliśmy spektakl Glory Game i taki pokaz tego slow motion na scenie. Zresztą Dominik Więcek, który brał udział w zeszłorocznej edycji i w zeszłorocznym spektaklu Glory Game, był jego reżyserem i choreografem. Akurat do spektaklu Niżyńska Pianoforte przygotował kostiumy.
5: Potem mamy miesiąc przerwy i 22 czerwca spektakl, który myślę, że wielu z nas przeniesie do czasów dzieciństwa albo i młodości.
4: Tak, to będzie, myślę, bardzo zabawny spektakl dla nas, znaczy ja mówię dla nas, bo akurat to jest ten...
5: Pamiętamy.
4: Jestem z pokolenia Y i to właśnie to będzie to mleko w tubce, czyli dzieciństwo w latach 90. i taka dekada tej pierwszej wolności, tych zmian, tych cudotwórców, akwizytorów i teleturniejów i taki też czas takich szans i właśnie czas, w którym przyszło dorastać artystom, którzy będą na tej scenie, czyli to są jakby nasze, że tak powiem, nasze dzieci, które będą rozmawiać z tym pokoleniem Y, no, któremu tak naprawdę w tej wolności przyszło zmierzyć się z dość dużymi wyzwaniami, bo to był taki moment zachłyśnięcia się Zachodem, ale z drugiej strony my jako to pokolenie nie byliśmy na to tak gotowi, więc było dużo takich dla nas niespodzianek. No ale oczywiście też dużo bardzo dobrych rzeczy, stąd dzięki pewnie eksponatom z dzieciństwa, które pokażą się na tym podczas tego spektaklu, będzie on tak balansował pomiędzy właśnie wystawą, a też dokumentem. Zabierze i skonfrontuje nas w czasy, które nas ukształtowały. Oczywiście mówię o moim pokoleniu, więc na pewno z przyjemnością cofnę się do tego czasu. I no właśnie bazuje on przede wszystkim na wspomnieniach aktorów, którzy realnie tego doświadczyli i będą tutaj w jakiś sposób dyskutować ze swoimi rodzicami, będą dyskutować, będzie taka opowieść o nadziei, niepewności, ale też i pewnie troszkę kontrowersyjnych metodach wychowawczych, które zobaczymy tutaj na scenie, bardzo odległych i różnych od tych, których doświadczamy obecnie.
5: A potem przerwa i wracacie ze spektaklami w październiku, tak?
4: Tak, w październiku 13 i 15 października będziemy mieli dwa spektakle, The Chairs i Chłopcy, ale myślę, że do tego tematu wrócimy po wakacjach. Oczywiście można już kupić bilety, jeżeli Państwo są zainteresowani na oba te spektakle, na ten cały właściwie cykl, który został podzielony na taki właśnie set przedwakacyjny i powakacyjny. No ja gorąco zachęcam, bo tak jak mówię, te formy tego teatru, który prezentujemy w projekcie Teatr Polska, są unikatowe, no, rzadko spotykane. Wyjeżdżamy do Bielska, żeby zobaczyć Tinę, a Tina przyjeżdża tutaj do nas. Także myślę, że też oryginalnym podczas tych spektakli jest moment, w którym możemy po spektaklu spotkać się z twórcami i po prostu z nimi o tych spektaklach porozmawiać, o emocjach, o uczuciach, o naszych doświadczeniach, o odbiorze tego spektaklu, o tym, co twórców inspirowało. Więc no, ja serdecznie zapraszam. Myślę, że każdy z Państwa odnajdzie coś dla siebie.
3: Program znajdziecie na mcksokół.pl. Kolejny sezon rozpoczął Nowosądecki Skansen i Miasteczko Galicyjskie. Na ten rok zaplanowano wiele ciekawych imprez plenerowych zarówno w Skansenie, jak i w samym miasteczku, mówi Teresa Ortyl, kierownik Sądeckiego Parku Etnograficznego.
6: Dzień dobry Państwu. Tak jak wspominał dyrektor, trwa wystawa Ślady, Świadomość, Pamięć, Tożsamość, która była zorganizowana z okazji 50-lecia Sądeckiego Parku Etnograficznego. Wystawa mieści się tutaj w gmachu głównym. Zapraszamy do jej obejrzenia do końca sierpnia. I właśnie w myśl tej wystawy i też jako taki wniosek pokonferencyjny, konferencję, która miała miejsce w tamtym roku, chcemy w tym roku położyć taki nacisk na przypomnienie Państwu takich podstawowych zasad zwiedzania i na komfort Państwa zwiedzania, związany z tym, że znajdujemy się w muzeum, co nie jest takie oczywiste. Czasami jak komuś mówimy, że Skansen to jest muzeum, to jest lekko zdziwiony. Ta przestrzeń wydaje się taką przestrzenią parkową, która nie podlega wielu ograniczeniom, a tak nie jest, ponieważ znajdujemy się w przestrzeni, gdzie mamy chaty relokowane, czyli zabytkowe, których wyposażenie też jest zabytkowe i cały skansen, zarówno jego chaty, jak i też sposób usytuowania tych chat i prowadzenia dróg, wszystko wskazuje nam na tą XIX-wieczną wieś. Imprezą będzie impreza edukacyjna we wrześniu, na którą też już dzisiaj Państwa zapraszam. Oczywiście jak co roku włączamy się w takie ogólnomałopolskie wydarzenie jak Dni Otwarte Funduszy Europejskich, Dzień Architektury Drewnianej czy też Europejskie Dni Dziedzictwa. Tutaj konkretne daty pojawiają się w późniejszych terminach. No i oczywiście wszystkie wydarzenia związane z takimi obrzędowymi tradycjami i tutaj koronnym wydarzeniem jest pasterka na zakończenie roku.
7: I od razu przejdziemy do omówienia także naszego programu miasteczkowego, bo rozumiem, że tutaj już ta kwestia została wyczerpana. Także zapraszam serdecznie Panią Małgorzatę Łukasik-Kogut.
8: Ja chciałabym przywitać wszystkich bardzo serdecznie oczywiście i w imieniu nie tylko swoim, ale przede wszystkim całego zespołu Miasteczka Galicyjskiego, które to w tym roku, jak i zresztą poprzednie lata też na to wskazywały, przygotowało, mam nadzieję, dość ciekawą, różnorodną ofertę dla Państwa. A w myśl ciekawej anegdoty, którą podsłuchaliśmy kiedyś, jak ktoś powiedział, jeden rozmówca do drugiego, wiesz, ja wybiorę się w tą niedzielę z dziećmi do miasteczka, tam na pewno coś się dzieje. To jest przemiłe i przesympatyczne i bardzo motywujące do działania, więc wzięliśmy sobie za sprawę honoru, żeby faktycznie podołać i spróbować odpowiedzieć na tę anegdotę. W związku z tym faktycznie dzięki możliwościom, które tutaj mamy od organizatora i możemy sami przygotowywać wiele wydarzeń kulturalnych w myśl promocji dziedzictwa kulturowego. Szczęśliwie dla nas składa się, że miasteczko jest dość miejscem lubianym przez różne organizacje i instytucje zewnętrzne i te chętnie przybywają do nas i realizują swoje przedsięwzięcia, eventy, spotkania w Miasteczku Galicyjskim, które notabene jest chyba dobrą bazą do tego typu działań, bo zarówno dysponuje salami konferencyjnymi, przepiękną scenerią, przestrzenią zewnętrzną. Maj, czerwiec praktycznie, można faktycznie powiedzieć, że co weekend coś mamy w miasteczku. A to ze sprawą chociażby współpracy z Małopolskim Centrum Kultury Soku, która realizować będzie u nas zarówno Biesiadę Karpacką, jak i Festiwal Orkiestr Dętych, Echo Trombity. Polecam gorąco, przepiękne nuty, przepiękne melodie, które wybrzmiewają w naszym miasteczku. Akustyka tam jest wybitna, więc polecam gorąco. A ten Łuk Karpat też serwuje nam przepiękną kulturę, często taką mniej znaną, ale to wszystko za sprawą Biesiady Karpackiej będziemy mogli zobaczyć właśnie w Miasteczku Galicyjskim. Polecam Państwu gorąco również działanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, które już też weszło z nami w współpracę od kilku lat i Miasteczko Galicyjskie w maju, jednego dnia bodajże 16 maja w tym roku, tak to przypadnie, zamienia się w Miasteczko Dzieci. Bardzo się cieszę na tę współpracę, ona już trwa też kilka lat. to przecudne jest, że to miasteczko galicyjskie też przypadło do gustu właśnie takim organizacjom, które tworzą tam taką aurę dziecięcości i w tym bezpiecznym miejscu przygotowują naprawdę bardzo bogatą ofertę dla dzieci. Cieszymy się bardzo z tej współpracy i już Państwa w imieniu organizatorów serdecznie zapraszam. Promujemy w tym roku również dwa ważne tematy. Po pierwsze pszczelarstwo. W tym roku wybitnie dużo wydarzeń związanych z pszczołami, ekologią. Będzie bowiem zarówno Polski Dzień Pszczół, Światowy Dzień Pszczół, ale w sierpniu na koniec zapraszam na duże święto Małopolski Dzień Pszczół, organizowany we współpracy z Karpackim Związkiem Pszczelarzy, który również będzie u nas jubileusz 50-lecia obchodził w tym roku. Fundacja MADA również będzie świętować w miasteczku galicyjskim z kolei swój jubileusz 30-lecia. Co roku współpracujemy z Wyższą Szkołą Biznesu, promując nie tylko rekreację, sport, ale przede wszystkim wspomagając tutaj charytatywnie zbiórkę środków finansowych na pomoc, leczenie tych najmłodszych dzieci w potrzebie, więc też staramy się w ten sposób wspierać Wyższą Szkołę Biznesu, która jest głównym organizatorem tego przedsięwzięcia. Jest to jednocześnie piknik, na który również serdecznie zapraszam z wieloma animacjami dla dzieci i bardzo bogatym programem. Oczywiście Dzień Dziecka w tym roku miasteczko galicyjskie organizuje 1 czerwca. Przypomnę tylko i tutaj nawiążę też do jednego z głosów i zapytań. Realizujemy Dzień Dziecka od 9 do 14 w dzień powszedni. To nie jest przypadkowe, drodzy Państwo, ponieważ bywały zapytania, dlaczego nie organizujemy tego w weekend albo po godzinach popołudniowych, gdzie jest ono dostępne dla rodzin z dziećmi. Ja szybciutko i krótko odpowiem na to pytanie, ponieważ potem odpowiadamy na nie w mediach społecznościowych, ale też żeby Państwu jak gdyby wcześniej nakreślić, jaki jest charakter tego wydarzenia i dlaczego tak, a nie inaczej jest realizowany. Otóż jest on głównie skierowany do grup zorganizowanych ze szkół i z przedszkoli właśnie na życzenie, prośby i zapytania tych właśnie instytucji edukacyjnych. W związku z tym te placówki właśnie mogąc przyjść do nas w dzień powszedni i właśnie w takich godzinach, stąd też ta decyzja o realizacji w miasteczku galicyjskim Dnia Dziecka w godzinach od 9 do 14. Ja myślę, że jest tyle różnych wydarzeń realizowanych przez gminy, świetlice, parafie nawet, więc myślę, że te weekendowe czy popołudniowe uroczystości z okazji tego pięknego dnia zostawmy. Skansen organizuje, prawda, weekend, Dzień Dziecka poprzedzający, tak, 31 maja, zapraszamy, a my właśnie odpowiadając na te prośby i zapytania ze strony nauczycieli, edukatorów, dyrekcji różnych placówek edukacyjnych, zapraszamy 1 czerwca, to jest poniedziałek, od 9 do 14. Idąc dalej, drodzy Państwo, mamy oczywiście naszą sztandarową imprezę, wydarzenie Zlot Zabytkowych Pojazdów. W tym roku osiągamy już pełnoletność, to jest 18 zlot, jesteśmy pełnoletni i zapraszamy już dzisiaj wszystkich miłośników motoryzacji retro, nie tylko z kraju, ale również z zagranicy. Szczęśliwie to wydarzenie jest coraz szerzej promowane, coraz szerzej i głośniej o nim słychać. Tak więc jak w tamtym roku patrzyłam na karty zgłoszenia, kto do nas przyjeżdża, to w ubiegłym roku to było około 7-8 województw już poza małopolskim województwem. I zahaczamy również o Słowaków, Austriaków, o takie przyjeżdżają do nas załogi na te dwa dni, pierwszy weekend sierpnia, więc polecam Państwu bardzo gorąco również to wydarzenie. Z myślą o przyszłych pokoleniach i o tym, żeby podtrzymywać tę tożsamość narodową, edukować w tym kierunku, Muzeum Ziemi Sądeckiej realizuje w miasteczku galicyjskim również wydarzenia patriotyczne. To jest 15 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego, 11 listopada to jest Dzień Niepodległości, Święto Niepodległości. I cieszymy się, że coraz liczniej Państwo przybywacie do miasteczka galicyjskiego, aby wspólnie celebrować te święta, aby wspólnie zaśpiewać hymn narodowy, żeby pobyć razem. Poprzez rekonstrukcje historyczne my też przybliżamy najmłodszym te historyczne gdzieś wspomnienia, prawda, scenki, które notabene nie tylko edukują, ale też mocno wzruszają, co mieliśmy okazję zobaczyć 11 listopada ubiegłego roku i bardzo wzruszoną społeczność na miasteczku galicyjskim, a to za sprawą współpracy z różnymi stowarzyszeniami, które te rekonstrukcje historyczne dla nas przygotowują. No i oczywiście nieodzownym to są wszelkie pieśni, przepiękne koncerty pieśni patriotycznych wykonywane tutaj przez orkiestry Dente i tutaj też taki lokalny patriotyzm. My też korzystamy i chętnie współpracujemy właśnie z naszymi orkiestrami dentymi tutaj z okolic, które przyjeżdżają, chętnie muzykują, wykonują te przepiękne zresztą pieśni i w rytm tych pieśni i tych dźwięków słychać, jak na miasteczku rozbrzmiewa śpiew naszych odwiedzających. Żeby Państwu już nie przedłużać, ale zapraszamy na nasze jarmarki. Oczywiście te świąteczne, jak co roku, ale będzie też z nami w tym roku kiermasz staroci, który również Państwo polubiliście i chętnie nas odwiedzacie. No i jarmark Świętej Małgorzaty. To jest kolejne wielkie wydarzenie dwudniowe w lipcu, które w ostatnimi czasy przeniosło się do miasteczka galicyjskiego, ale tam również znalazło przychylny odbiór ze strony Państwa i też chętnie odwiedzacie te dwa dni w lipcu właśnie miasteczko galicyjskie, chcąc przyjść, zobaczyć znowu zupełnie inny charakter wydarzenia. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, drodzy Państwo, że poza tymi wszystkimi wydarzeniami, a jest ich jeszcze sporo, bo i święto czekolady i prawdopodobnie będziemy częścią festiwalu Koronka, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pomysłem i zamiarem organizatorów, więc tych wydarzeń jest jeszcze mnóstwo, można by tu jeszcze dużo mówić, ale przede wszystkim chciałam Państwu przypomnieć, że na ulicy Lwowskiej 226 istnieje przepiękne miejsce, jak z kadru filmowego, które nazywa się Miasteczko Galicyjskie i ma wokół rynku galicyjskiego, małomiasteczkowego, usłanymi kocimi łbami, czyli tymi charakterystycznymi kamieniami, ekspozycje w postaci budynków, w których mieszczą się pracownie rzemieślnicze, rękodzielnicze, apteka, poczta, bo okazuje się, że nie wszyscy, jak to mówią, cudze chwalicie, swego nie znacie. Są jeszcze wśród nas tacy, którzy nie znają tej ekspozycji, więc pięknie się teraz do nich uśmiecham tutaj za pośrednictwem naszych mediów i zapraszam bardzo gorąco, bo czekają na Państwa w każdym z naszych obiektów przewodnicy, którzy chętnie Państwu jako gospodarze tego miejsca opowiedzą o fachu danego rzemieślnika, o miejscu. A myślę, że warto, bo jak sami dobrze wiemy, sama jestem mamą i dzisiaj dzieci oprócz tego, że co, jak szybko wygooglować i gdzie znaleźć najnowsze newsy i plotki, może wartałoby przyprowadzić właśnie do takiego miejsca jak Skansen Sądecki, jak Miasteczko Galicyjskie, żeby trochę wrócić do tych czasów sprzed. Tam było więcej szacunku, myślę, do kultury, tradycji, ale też do osób starszych. Być może warto trochę powspominać, jak to kiedyś u dziadka na wsi bywało. Nie każdy dzisiaj ma do czynienia właśnie ze zwierzątkami, które gdzieś dawniej były zupełnie czymś naturalnym w naszym otoczeniu, czy chociażby właśnie podglądnąć pracę, albo przynajmniej przyjrzeć się tym narzędziom, na których dawniej pracowano. Niestety nie wszystko było tak łatwo podane, jak dzisiaj to wygląda. Myślę, że dzieci powinny się też trochę nauczyć szacunku i do kultury przodków, i do tej kultury dzisiaj, wobec osób starszych, wobec rówieśników. A ta edukacja właśnie powinna wychodzić z domu, owszem, ze szkoły, ale właśnie z takich miejsc jak nasze, więc gorąco Państwa zapraszamy. Będzie nam przemiło, jeśli Państwo odwiedzicie w tym sezonie nasze oddziały. Ekspozycje w postaci budynków, w których mieszczą się pracownie rzemieślnicze, rękodzielnicze, apteka,

0: i plotki. Może warto przyprowadzić właśnie do takiego miejsca jak Skansen Sądecki, jak Miasteczko Galicyjskie, żeby trochę wrócić do tego, do tych czasów sprzed. Tam było więcej szacunku, myślę, do kultury, tradycji, ale też do osób starszych. Być może warto trochę powspominać, jak to kiedyś u dziadka na wsi bywało. Nie każdy dzisiaj ma do czynienia właśnie ze zwierzątkami, które gdzieś dawniej były zupełnie czymś naturalnym w naszym otoczeniu, czy chociażby właśnie podglądnąć pracę, albo przynajmniej przyjrzeć się tym narzędziom, na których dawniej pracowano. Niestety nie wszystko było tak łatwo podane, jak dzisiaj to wygląda. Myślę, że dzieci powinny się też trochę nauczyć szacunku i do kultury przodków, i do tej kultury dzisiaj, wobec osób starszych, wobec rówieśników. A ta edukacja właśnie powinna wychodzić z domu, owszem, ze szkoły, ale właśnie z takich miejsc jak nasze, więc gorąco Państwa zapraszamy. Będzie nam przemiło, jeśli Państwo odwiedzicie w tym sezonie nasze oddziały.
1: Mówiła Małgorzata Łukasik-Kogut, kierownik Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu. A na koniec jeszcze zaglądamy do Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Przy ulicy Lwowskiej działa oddział dla dzieci. O tym, co tam czeka na młodych czytelników, mówi jego kierowniczka Anna Kosowska-Zgrzeblak.
2: Jak sama nazwa wskazuje, jest to oddział przygotowany specjalnie pod potrzeby dzieci i młodzieży. Mamy książki, mamy audiobooki, ale także gry planszowe, które można wypożyczać do domu. Są to gry i dla dzieci właśnie, i dla młodzieży. Mamy od niedawna dosyć sporą kolekcję komiksów. Są to komiksy tradycyjne, klasyczne, ale również mangi. Także serdecznie zapraszamy.
3: Ja myślę, że Sądecka Biblioteka Publiczna, w zasadzie oddział dla dzieci, też jest po to, żeby pokazać już od najmłodszych lat, czym jest biblioteka. Taka najmłodsza osoba, która zapisała się do Was tutaj, do oddziału, to ile ma lat?
2: Najmłodsza osoba, która się zapisała do nas, nie miała jeszcze roku.
3: Są książki właśnie dla takich dzieci?
2: Tak, oczywiście mamy kartonowe książeczki, które mogą oglądać już takie maluchy, które można pokazywać, czytać właśnie takim małym dzieciom.
3: A dla takich starszych, 2-, 3-, 4-latków też coś się znajdzie?
2: O, jak najbardziej. Mamy książeczki takie rozkładane, przestrzenne, z wyszukiwaniem, gdzie można dotknąć paluszkami, więc takie bardziej sensoryczne. Są pierwsze takie książeczki popularno-naukowe. Jest taka bardzo ciekawa seria, gdzie dzieci mogą dowiedzieć się czegoś o świecie ich otaczającym, ale właśnie to jest wszystko przygotowane dla takich maluszków.
3: My jesteśmy w takim miejscu bardzo przyjaznym, można powiedzieć. Wygląda to jak taki duży salon w domu. Mamy dywany, mamy wygodne sofy, mamy półki z książkami, mamy też gry planszowe. Co to za miejsce?
2: Tak, jest to czytelnia, kilka lat temu odnowiona, przeszła gruntowny remont. Jest to miejsce bardzo otwarte i właściwie przez cały czas, kiedy jest otwarta biblioteka, czytelnia jest również otwarta. Zapraszamy, tutaj można spokojnie sobie odpocząć, pouczyć się w roku szkolnym, ale także gry planszowe, ale także zabawki, klocki, którymi można się bawić tutaj. Rodzice sobie mogą poczytać w spokoju, można skorzystać z komputera. Mamy naprawdę bardzo miłych czytelników i całe właściwie nawet rodziny, które przychodzą tutaj i lubią spędzać miło czas.
3: Oddział dla dzieci Sądeckiej Biblioteki słynie też z tego, że organizujecie różne zajęcia przez cały rok, ale też w trakcie wakacji, w trakcie ferii zimowych. Można tutaj przyjść i myślę, że młodzi mieszkańcy Nowego Sącza raczej nie będą się nudzić.
2: Nie, absolutnie. Przez cały rok mamy zajęcia cykliczne, które są przeznaczone dla dzieci starszych ze szkół podstawowych i dla dzieci młodszych, przedszkolaków. I są to zajęcia, które cieszą się dosyć sporym powodzeniem. Maluchy bardzo lubią przychodzić w czwartki, na takie bajkowe czwartki. Natomiast starsze dzieciaki mają swoje eksperymentalne poniedziałki, podczas których staramy się zawsze wprowadzać coś nowego. W zasadzie właśnie na takiej zasadzie eksperymentu, jak się spodoba. Oczywiście wszystkie zajęcia są

0: związane z literaturą, tworzone na podstawie literatury, no bo biblioteka, no to przede wszystkim książki. W czasie ferii i wakacji mamy takie zajęcia, którymi włączamy się w akcję Urzędu Miasta, bezpieczne wakacje i bezpieczne ferie. Także w każde wakacje, w każde ferie również zapraszamy dzieci.
1: A jeżeli chodzi o księgozbiór, już mówiliśmy o tym, co jest dla takich tych najmłodszych, ale podejrzewam, że tutaj znajdą coś też starsi, już uczniowie tych pierwszych klas szkół podstawowych, też dzieci starsze. Jakie książki można u Was wypożyczyć?
0: Dla starszych dzieci, które rozpoczynają naukę z czytaniem, mamy zupełnie osobny regał, na którym znajdą one bardzo ciekawe książeczki, które służą właśnie do nauki czytania. Najpierw jest to poznawanie literek, potem łączenie wyrazy i czytanie całymi zdaniami. Można wybrać jakieś metody sylabowe, mamy też elementarze, jest tego naprawdę sporo i faktycznie te młodsze dzieci, które zaczynają naukę czytania, które zaczynają przygodę z czytaniem, faktycznie z tego regału, z tych półeczek korzystają tam z tych książek. No, dla starszych dzieci, które już umieją czytać dobrze, mamy naprawdę mnóstwo książek i popularno-naukowych, i historycznych, i detektywistycznych. Dla dziewczynek, bo to one zwykle bardzo kochają zwierzaczki i bardzo lubią o nich czytać, więc są też książki właśnie o zwierzętach. Są już wspomniane wcześniej komiksy. Można powiedzieć, że znajdą u nas również coś dla siebie rodzice. Rodzice, bo tak, mamy dział czwarty, poziom czwarty. Jest to taki poziom, gdzie znajdują się również książki, no już dla osób dorosłych.
1: Ale to są książki o tematyce nawiązującej do dzieci, do wychowania?
0: Takie książki też mamy, ale ja tutaj mówię akurat o literaturze takiej popularnej. Także są to książki właśnie no, dla dorastającej młodzieży, ale też znajdą się dla starszych.
1: Czy są lektury?
0: Lektury to przede wszystkim, oczywiście. Lektury teraz, jak wszyscy wiemy, kanon lektur się troszkę zmienił, więc będziemy tam na pewno go przeglądać i na nowo układać i segregować. Natomiast lektury jak najbardziej mamy, także z lektur dzieciaki korzystają nie tylko w roku szkolnym, ale także w wakacje. Wiemy o tym, bo też pożyczane są lektury na wakacje.
1: Co trzeba w takim razie zrobić, żeby zapisać się tutaj do Was, do oddziału dla dzieci Sądeckiej Biblioteki Publicznej? Czy to jest trudne?
0: Nie jest to banalnie proste, właściwie potrzebny jest jakikolwiek dokument ze zdjęciem. Jeżeli osoba ma mniej niż 13 lat, to też chcemy, żeby pojawiła się z opiekunem, bo wtedy opiekun zapisuje dziecko do biblioteki. No i właściwie tyle, zapisuj.
1: I można wypożyczać książki. I
0: tak, już od razu, właściwie od ręki, jak się tylko zapisze.
1: Czy widać to na przestrzeni lat, że ci czytelnicy się zmieniają, że w momencie, gdy oni przyjdą tutaj na przykład z rodzicem, który ich zapisze do oddziału dla dzieci Sądeckiej Biblioteki Publicznej, później taki czytelnik im starszy, tym przychodzi częściej do biblioteki, wypożycza chętniej książki, odwiedza też inne oddziały, oddział główny na przykład.
0: Tak, tak, mamy takich czytelników stałych, których znamy, można powiedzieć, od przedszkolaka. Czasami zdarzało się, że takie maluchy raczkowały na jakichś zajęciach gdzieś, a później no, widzimy już dorosłe osoby, które przychodzą ze swoimi dziećmi. Także jest to też taka sztafeta pokoleniowa. Rodzice przyprowadzają też dzieci i pamiętają, jak było tutaj jeszcze ileś lat temu, kiedy oni sami byli dziećmi.
1: To zapraszamy w takim razie do oddziału dla dzieci Sądeckiej Biblioteki Publicznej, a znajdziemy go przy ulicy Lwowskiej.
0: Tak, serdecznie zapraszamy. Ulica Lwowska 21, oddział dla dzieci i młodzieży Sądeckiej Biblioteki Publicznej.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Nowy Sącz, Rynek 16.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
0: I po reklamie.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans, bo boli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: autopromocja.
1: Legenda. Powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.
2: SK Live Remix.
1: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.

Radio SK.

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

wyjść, a żadne z nich nie. Na głupie dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból?

sobie jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak